słyszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmieni.

0: Ten świetny numer, który wam gra, to oczywiście Lumix i Self Aware w RMF Max. Wstawaj i nie udawaj.
1: Dzień dobry, dzień dobry Polsko.
0: Siemaneczko,
1: cześć. Siemanko, już wtedy, kiedy wszyscy idą do szkoły, czyli 2 września, od razu witamy się z wami najważniejszą informacją, bo naukowcy mają się spotkać i ustalić, która godzina będzie na Księżycu. To jest ale nie mów, bo to jest ważna informacja o tej porze. Specjalna komisja ma się spotkać w Paryżu i to jeszcze do tego wszystkiego w październiku.
0: No, wiesz, jaka będzie godzina na Księżycu? Która godzina? W pół do komina. A czemu? Bo tam jeszcze nikt tego żartu nie słyszał.
1: No i od razu lepsza atmosfera, nie?

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: No i wiadomo, że najlepsze bangery wlatują od samego rana do RMF Max, do Tame Impala i jego Loser. Jak tam chcecie powiedzieć po angielskiemu, to dla nas nie ma problemu absolutnie.
1: A my mamy dla was ciekawostki, którymi potem możecie się dzielić przez cały dzień z innymi. Słuchajcie, okazało się, że odsypianie w weekend jest okej. Że naukowcy sprawdzili, zbadali i że jak masz po prostu ciężki tydzień, mało śpisz, to coś tam można trochę nadrobić i to nie jest w ogólnym rozrachunku takie najgorsze, no.
0: Okej, ale można w takim razie odwrócić to? Czyli na przykład jak? Nie spać przez cały weekend, ale potem spać w pracy?

0: I zaczynamy ogromny projekt. Porządkujemy Obornicką. No, zaczęliśmy dzisiaj.
1: No właśnie, porządkować Obornicką. Każdy, kto tam jechał, wie, jak to wygląda. Las tych reklam. Pan tak osobiście uważa, że to się uda tak zmienić, żeby tam było estetycznie?
0: Znaczy, tam problemów jest więcej niż tylko same reklamy, tak? Bo sam pas drogowy, otoczenie pasa drogowego niespecjalnie estetyczne. Jest dużo zabudowy takiej chaotycznej, tymczasowej. W to, co będzie w naszych rękach, na pewno będziemy starali się doprowadzić do ładu.
2: Mówił plastyk miejski Tobiasz Wichnowski w rozmowie z naszym reporterem. Do tej pory urzędnicy nałożyli już kary na łączną kwotę 5 milionów złotych. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Marcelińskiej w Poznaniu jest bezpieczniej i to są dobre informacje dla kierowców. Wprowadzono bezkolizyjny skręt w lewo, dzięki czemu kierowcy nie muszą już przepuszczać pojazdów z naprzeciwka ani pieszych. Zmieniono też oznakowanie i sygnalizację świetlną. Prace kosztowały prawie 340 tysięcy złotych. Masz firmę albo dopiero zastanawiasz się nad jej założeniem? We wrześniu w Poznaniu będzie można za darmo podszkolić się z prowadzenia biznesu, a także dostać indywidualną poradę. Po wakacjach wracają darmowe szkolenia. O szczegółach teraz Przemek Wałczyński.
3: Tym razem miejskie jednostki przygotowały szkolenia m.in. z podatków, prawa, marketingu czy sprzedaży, ale także konsultacje z ekspertami i spotkania networkingowe. Z takiej oferty mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby, które dopiero rozkręcają własny biznes. A w kalendarzu są również konkretne działania, m.in. konferencja Męska Perspektywa w Biznesie pod koniec miesiąca. Za tym wszystkim stoją trzy podmioty: Poznań Biznes Partner, Plus Jeden Poznań i Zaułek Rzemiosła. Zajrzyjcie na ich sociale po pełną rozpiskę i szczegóły, jak się zgłaszać.
2: We Fleszu RMF Max teraz o poznańskich kąpieliskach, na których będzie bezpieczniej. Nowe kamery poprawią bezpieczeństwo, gdy na miejscu nie będzie ratownika.
4: Osoby, które korzystają z poznańskich kąpielisk, a nasze kąpieliska w tym roku działają do 6 września, będą mogły w najbliższych dniach zauważyć właśnie takie prace, przede wszystkim nad Jeziorem Strzeszyńskim oraz nad Jeziorem Kierskim na plaży parkowej, bo tam będziemy musieli drobne prace ziemne wykonać. Te prace nie powinny przeszkodzić nikomu w korzystaniu z tej infrastruktury nad jeziorami.
2: Mówił Filip Borowiak z POSIR-u. Montowane teraz urządzenia będą na stałe skierowane w miejscach wejść do wody. W poznańskich parkach pojawią się nowe tabliczki przypominające właścicielom psów o obowiązku sprzątania po swoich pupilach. Oznakowanie przygotowano w ramach miejskiego programu Cater też Poznaniak. Za montaż tabliczek odpowiadają m.in. Rady Osiedli oraz Zarząd Zieleni Miejskiej. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we Flaszu RMF Max w tej godzinie.
5: To ja dorzucę jeszcze szybko jednego newsa od naszego kolegi z Facebooka. Czy zauważyliście, że porano na kawa smakuje o wiele lepiej, gdy nikt z tobą nie rozmawia? Baczu, pozdrawiamy.
6: 5:58 w RMF Max. Pijcie na zdrowie.

0: Gipsy go formalnie ostatni dzień lata. Człowiek się uśmiecha, bo już wstało o godzinie 7 po 6, nie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: 7 po 6, człowiek wstał i jest ciemno. Co się dzieje?
0: Ja nie wiem.
3: Ja wiem, co się dzieje. Wrzesień się dzieje.
4: Ludzie! Słuchajcie, dlatego was pytamy, co się z wami dzieje? Jaka praca o tej porze nie śpi? Co robisz? Czy kręcisz bączki widlakiem? Czy mieszasz cement? Czy jesteś florystą? Bo wiemy, że wszyscy ci ludzie o tej porze sobie przybijają pionę. Kto jeszcze? Jakie prace nie śpią? No?
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo na Instagrama RMF Max, szczególnie jeżeli do tej pory jeszcze ty go nigdy nie robiłeś. Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max, kiedy wszyscy ciebie słuchają.
3: No to halo, ekipa RMF Max. Jaka praca nie śpi? Przyjmujemy głosóweczki, więc dawajcie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A na Bądziorno Mordo od razu Michiko gra. Jest 8 minut po godzinie 6. DJ Godża.
3: Czy ty jesteś pewien, że to jest na Bądziorno? Czy to nie jest takie lekkie ululanie, takie spanko, takie...
4: Nie, nie, nie.
0: Absolutnie.
4: Szarpie za nogę.

0: On Tonight w RMF Max to jest Wstawaj, Nie Udawaj i my faktycznie sprawdzamy, co jeszcze tonight, bo taka trochę noc jest właśnie. To kto na nogach jest, kto nie śpi, jaka praca nie śpi. No, ja. Nie mamy tutaj rękę na pulsie. No.
1: Ale jakie nam powysyłaliście super wiadomości. No. Fajnie, że się zbieracie do pracy razem z nami, że nas słuchacie. No a kto nie śpi?
2: No, kto nie śpi? No na przykład policja
0: Filip
2: nie śpi.
0: Śpi póki co.
3: Policjanci.
2: No właśnie, wiadomo, proszę zawsze pani, na służbie.
1: My tu jesteśmy grzeczni.
2: Absolutnie, my tu nic.
4: Siemaneczko, drwale już nie śpią. Pozdrowienia z Borów Tucholskich.
2: Ale mordeczko, mam nadzieję, że wiewiórki to nie obudzisz, nie? Ale też przy okazji ostatnia, nasza ulubiona głosówka, nie? To jest hit, to jest hit absolutny.
5: Siemanko, kto do pracy, ten do pracy, a ja jadę na ryby.
1: No i co powiedział, to powiedział.
2: Byleby brawy. Reklama.
6: Dzień dobry. Znowu to samo auto?
7: Tak, znowu coś się zepsuło.
6: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
8: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. 515-101. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515-111-111. Powtarzam, 515-111-111.
9: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
10: Zgarniasz
11: 15 tysięcy złotych!
12: Ja nie mogę!
9: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
14: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.

0: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wiktra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wiktra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
3: Bo tylko do drugiej.

0: od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Poznań 93 i 5 FM.

0: panie Remedy, panie Manuel, co to za brak równouprawnienia? Czemu tylko single ladies? A gdzie są single panowie, no? To jest moje pytanie na 6.28.
1: Na budowie.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
1: 6.29 to jest idealny moment, żebyście dostali informację, którą potem możecie podawać się w pracy, ponieważ mamy kota rekordzistę. Kota, który został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, ponieważ urodził się z 29 palcami. Nie wiem, czy tak można powiedzieć o kocie, że ma 29 palców.
0: Można.
1: Ale można. A czy
0: one mają
1: palce?
0: Paluszki. Nie widać, ale mają.
3: Ale łapa standardowo 4.
1: Tak, łapę 4. Zawsze ta nie spada.
3: No to słuchajcie, to jest przede wszystkim wrodzony talent do matematyki. Jak masz tyle palców, wszystko policzysz.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ja widzę jeden problem. On nie policzy na palcach do 30.
1: Rzeczywiście.
3: No z tym będzie problem.
0: No. Miau!

0: ale to jest fantastyczny numer. To jest Alok i Jennifer Lopez, oczywiście w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: No i hity mamy fantastyczne, ale mamy też mniej fantastyczne informacje, no bo US Open śledzimy, bo tam Polaków całkiem sporo gra. Gra na przykład Magda Linet, Magda Fręch, grały dzisiaj w nocy. No ale sobie tak nie do końca pograły, bo przyszedł deszcz i naszym rakietom to wręcz parasolki były potrzebne i biedne musiały mecze przerwać. I mecze zostaną dokończone, jak tam ogarną, wiecie, korty, sytuacja się uspokoi. Kiedy? Nie wiadomo, czekamy na informacje ciągle.
2: Ale to nie mogą tego US Open zagrać po prostu w Polsce?
0: US Open Łowicz, nie wiem, Wałbrzych.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Liceum Technikum za tobą? Może teraz logistyka? Myślisz, że to tylko praca w magazynie? No nie, nieprawda. 8, Kowal, 9:15, projekt logistyczny z ekipą. 12:30, zajęcia. No ale takie, co się serio do czegoś przydadzą. 19, Poznań na pełnej, miasto żyje, a ty razem z nim. I nagle okazuje się, że studia to nie tylko kierunek. To twój wybór, jak chcesz żyć. WSL, masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
11: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
15: ceny. I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Poznań 93 i 5 FM.

0: RMF Max, najbardziej lubię takie momenty, jak ci artyści, co ich gramy, to śpiewają o was, słuchacze RMF Max. Beauty and the Beat. Dobry beat wam leci z głośnika, a beauty, piękni, to jesteście wy. No wiadomo, 6:49, wstawaj, nie udawaj.
1: Bo to jest numer dla wszystkich kobiet.
0: Filip, Natalia i Mateusz. Halo, ja żądam, żeby o panach też to było.
1: I o panach
0: ja
1: też, dokładnie. 6:49 w RMF.
2: Kochani, pan prezydent znowu nam coś ponaobiecywał. Ostatnio spotkał się z młodzieżą w Juracie. I to właśnie to słynne spotkanie w weekend to było. I zapowiedział, że zrobi wszystko, co jest w jego mocy, żeby pełnoletni w liceach i zawodówkach mieli... Suspens, bezpłatny kurs na prawo jazdy.
1: Super, super.
0: Ekstra!
1: Wow. Bo wiadomo, że najlepsze manewry to się robi za garażami.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: To jest taki pan gastronom, no takiej kiełbasy to jeszcze nie jedliśmy, ciekawe.
1: A takich hitów na pewno nie słyszeliście rano. Dawid Podsiadło i jego Na błysk. Jest 6:50, więc jeżeli macie do pracy na 7, to już bym powoli wychodził i zakładał skarpety.

0: Najlepszy poranny budzik. Clean Bandit, Zara Larsson i Symphony 4 do 7.
1: Filip, a ty nie myślałeś, żeby z Zarą Larsson coś nagrać? Tak ładnie brzmieliście razem.
0: Myślałem, szanse są 50 na 50. To znaczy ja chcę, ona nie chce. Nie wiem, o co chodzi. No. Ale my za to w 100% chcemy Flash, Sport i Pogodę i to już za chwilę w RMF Max.
2: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
6: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Poznaj 93 i 5 FM.
6: Siódma na zegarach, pora Ani powiedzieć dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Anna Łopuszańska, zaczynamy Flash.
7: Jeszcze dziś może zostać przesłuchany kierowca ciężarówki zatrzymany po wczorajszym wypadku na A1 w okolicy Mykanowa w powiecie częstochowskim. Pojazd najechał na samochód obsługi autostrady. Zginęło 4 pracowników, 4 osoby zostały ranne. To teraz Bliski Wschód, bo znów rośnie napięcie na linii Iran-Stany Zjednoczone. Po ponad miesięcznej przerwie Amerykanie zaatakowali cele w Iranie. W trakcie trwania działań prezydent Donald Trump wydał komunikat.
8: Jeśli upadły, naród irański odpowie na ten w pełni uzasadniony atak. Zostanie ponownie uderzony o wiele mocniej i z większym impetem. Nie będzie to jednak największy atak ze wszystkich. Największy dopiero czeka w gotowości, a kiedy już nastąpi, z Islamskiej Republiki Iranu niewiele pozostanie, napisał Trump. A chwilę później rzecznik irańskiej Gwardii Rewolucyjnej poinformował, że Stany Zjednoczone poniosą konsekwencje.
7: I jak dodaje Paweł Żuchowski, Teheran zapowiedział odwet i poinformował o wystrzeleniu rakiet oraz dronów. Dziś już oficjalnie pierwszy dzień szkoły. Dzieciaki w tym roku muszą się liczyć z nowymi zasadami. W podstawówkach wprowadzono na przykład zakaz korzystania ze smartfonów, tabletów i laptopów. W niektórych szkołach takie rozwiązanie działa już od jakiegoś czasu.
9: Wiemy, że to działa. Tutaj dzieci zaczęły ze sobą wreszcie po prostu rozmawiać.
10: Jaka jest metoda? Wyłączamy telefon, chowamy do plecaka, są specjalne koszyki, czy może do szafek?
9: Zastosowaliśmy takie rozwiązanie, że uczniowie po wejściu, po przekroczeniu progu szkoły wyłączają telefony i chowają je do plecaka.
7: Mówiła w rozmowie z Piotrem Bułakowskim Iwona Łapińska, dyrektorka podstawówki numer 34 w Olsztynie. No i zanim o sporcie, jeszcze ważna informacja dla kierowców, którzy być może w najbliższym czasie wybierają się nad morze. Będą utrudnienia, rusza wymiana nawierzchni na autostradzie A6 ekspresowej S3 w zachodniopomorskim.
11: Prace obejmą ponad kilometrowy odcinek A6 od węzła Klucz w kierunku Gdańska i Świnoujścia. Kierowcy jadący od strony granicy nie zjadą też na trasę S3 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie można korzystać tylko z jednej jezdni w obu kierunkach. Objazd wyznaczono przez węzeł Szczecin-Podjuchy. W połowie września drogowcy przeniosą się na ekspresową S3. Tam wyremontowane zostanie ponad 3,5 kilometra jezdni między węzłami Kliniska i Rzęśnica.
7: Tyle Anna Pałamar.

0: No i na otwarcie podsumowanie starcie pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Trzecioligowa Siarka Tarnobrzeg ograła ekstraklasowicza Zagłębie Lubin 3-2. Za Burtą Wisła Kraków, która przegrała z Odrą Opole 1-2. No a teraz z Murawy przenosimy się na mokre korty w Nowym Jorku. Nasze tenisistki z powodu deszczu muszą czekać na swoje mecze w pierwszej rundzie US Open. Magdalena Frenchy i Magdalinet. Linet gra z brytyjską kwalifikantką Francesca Jones. Starcie przerwano po pierwszym secie, a Frenchy w pierwszej partii remisuje z Amerykanką Iwą Jowicz. Czekamy też na Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka.
1: Weź sprawdź.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: A dziś w pogodzie mamy klasyczny polski kompromis. Przyjemne wartości na termometrach, trochę słońca, trochę chmur, miejscami deszczowo, żeby nie było zbyt idealnie. Do 25 stopni w Krakowie i w Rzeszowie to najcieplej, do 23 kresek we Wrocławiu i w Zielonej Górze, 22 stopnie to Katowice i Warszawa, 21 stopni nad morzem i 19 w Suwałkach.
3: Hity na mar- Mówiłaś, Ania, że w pogodzie nie może być zbyt idealnie, no to nie. Chyba my musimy być idealni.
0: Wy jesteście zawsze idealni.
3: Ale ja mówię też o tobie.
0: A, dzięki.
4: 4 minuty są po godzinie 7, więc fajnie, że wstaliście razem z RMF Max. Tutaj wstawaj, nie udawaj. Buongiorno, mordo. Moonlight i Fordo, Alabama.

0: Gramy najlepiej, bo inaczej po prostu nie potrafimy. To If You Don't Know My Name na 10 minut po godzinie 7 w RMF Max.
1: A teraz, kochana ekipo RMF Max, mamy dla was najlepszą okazję tego poranka. Ale żeby wam pokazać, o co chodzi, to wyobraźcie sobie, że jesteśmy na szkolnym korytarzu.
2: Słyszałeś, że baba od majcy znowu się wzięła?
0: A daj spokój, dosyć mam tej szkoły. Chciałbym wygrać pieniądze i mieć spokój.
2: A ja bym wtedy za to kupiła cały sklepik.
1: A wysłaliście SMS-a do Maxa?
0: No właśnie, no, dzieci nieproste, więc musisz tego SMS-a teraz wysłać. SMS-a o treści Max na numer 7327 za 3,69.
2: A nie można na TikToku wysłać?
1: No, nie, na TikToku nie można, ale na stronie rmfmax.pl można.
0: Tym bardziej trzeba to zrobić teraz, bo właśnie odpaliliśmy dziecinnie prostą rundę bonusową, w której każde zgłoszenie mnożymy 490 razy.
2: A to jest bardzo dużo.
0: Bardzo dużo.
1: To jest jedno zgłoszenie, a jakbyś się zgłosił 490 razy, to nawet dzieci to wiedzą.
0: SMS o treści Max na 7327.

0: wasze ulubione numery od samego rana w RMF Max. Marlon Hofstadt i kawałek I Like. Jest 7.20 w RMF Max i wy od razu macie najlepsze informacje. Jeżeli teraz jedziecie w samochodem, to lepszej wiadomości nie usłyszycie.
1: No, są ciekawostki, że hej, słuchajcie, może widzieliście w drzewach, w lasach ktoś... W drzewach. W lasach ktoś okleja drzewa czarną taśmą i to wygląda, jakby ktoś po prostu spakował bagaż w sortowni na lotnisku. Już tłumaczymy, o co chodzi. Chodzi o przypłaszczkę granatka. Aha. Co to jest? To jest chrząszcz z rodziny bogatkowatych.
0: Hello, Matko Boska, ile
1: kochane chrząszcze. No i one będą w ten sposób liczone, bo on sobie tam będzie leciał, chodził i do tej taśmy się... przyklei i dzięki temu będziemy mogli sprawdzić, co? Listce obecności przypłaszczki granatki, no.
2: Więc moi drodzy, gdybyście szli lasem, tak spacerek robicie sobie, tak, i słyszycie takie ojejejej, ratunku, niech mnie ktoś uwolni, to nie ratujemy, to tak ma być, coś tam mają przykleić i siedzieć.
0: Jedyne, co was może zaskoczyć, to jeżeli ktoś się przyklei akurat trzy taśmy koło siebie i będą takie trzy paski, to wtedy będzie po prostu bardzo oryginalne drzewo.
3: Reklama. Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: www.mondrzejpodcast.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Jaki jest szyfr do uśmiechniętego otwarcia roku szkolnego? Znajdziecie go wspólnie z dziećmi w ETC Swarzędz. Zapraszamy w sobotę, 5 września do emocjonującej, kreatywnej i interaktywnej zabawy Safe pełen skarbów. Od 12 do 18 na uczestników czekają zadania, zabawy oraz upominki ukryte w sejfie. Wypełnijcie 5 września misję pełne radości i wspólnie otwórzcie Safe pełen skarbów. Uśmiechnięty powrót do szkoły wspiera ETC Swarzędz.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek!
8: Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland!
9: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
10: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
12: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: give it to me. Wanna see you work your body. Give it to me, give it to me, give it to me. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. No to jest piękne trio. Wstawaj, nie udawaj.
1: Filip, Natalia i Mateusz. Ciekawostki dla was od rana, żeby było o czym pogadać przez cały dzień. Ekipa, słuchajcie.
0: I do herbaty też.
1: Trudne w sumie wydarzenie. 15-latek zabrał rodzicom samochód bez ich wiedzy i go rozbił.
2: No.
1: Wszystko jest z nim w porządku, no ale nie jest w porządku z samochodem. A tutaj warto dodać, że ten samochód akurat to był Maybach za ponad 1,5 miliona bańki złotych koła.
0: Nie? Matko. 1,5 bańki? Ja sobie próbuję teraz przeliczyć to na szybko w głowie, ile ja bym szlabanu na komputer, nie wychodzenie z domu i w ogóle, wiecie, kar wszystkich dostała od rodziców.
1: Ale wiecie co? Ciekawe, kogo to jest syn w takim razie.
2: Znaczy, ja znam jednego ojca, który jeździ Maybachem.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: I co myślisz, że to jego?

0: To dla wszystkich tych, którzy potrzebowali drzemki z rana. Temper City Self-Aware w RMF Max. 7:39, więc no, tak późno się robi.
1: Więc witamy wszystkich tych, którzy właśnie teraz zmierzają do szkoły razem ze swoim młodym, razem ze swoją młodą. I teraz zapraszamy do zabawy.
2: Zabawa nazywa się Do Tablicy Proszę. I słuchajcie, to będą dwa pytania bardzo proste z zakresu 4-5 klasy podstawówki. Dzisiaj kategoria to geografia, także wszyscy słuchają, bawią się, zgadują. I właśnie, może jedziecie samochodem z kimś, kto wam będzie mógł podpowiedzieć, dlatego napiszcie 3001 nazwę swojej drużyny. I to jest zupełnie normalny SMS, bez żadnych dodatkowych kosztów.
1: Absolutnie.
2: Nazwa waszej drużyny samochodowej.
0: Ale ja się bardzo cieszę, że dodałeś, że to będą proste pytania, bo ja usłyszałam hasło Do Tablicy Proszę i ja cała tutaj po prostu, aż wiesz, dreszcz mi przeszedł po karku. Nie, ja się zestresowałam, ale nie, to będą proste pytania, to mamy ustalone.
1: Macie chwilę, żeby się zastanowić, jak swoją drużynę nazwać. Będziemy dzwonić do wybranych dopiero za kilka minut, a ważne, można wygrać stówkę tygodniówki kieszonkowego dla młodego albo dla młodej.
0: Albo
1: wiadomo,
0: dla siebie.
1: Szkoła się zaczyna. 3001, napisz nam nazwę swojej samochodowej drużyny.
3: RMF Max. RMF Max. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
12: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
13: Tej wiara. Już w czwartek hitowy mecz przy Bułgarskiej. W piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Razem zapełnijmy na stadion aż po brzegi i wspierajmy kolejorza w walce o komplet punktów. Lech Jagiellonia. Czwartek, 3 września, godzina 20:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Niech będzie nas wuchta.
14: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
15: Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Poznań. Szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało.
17: żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Poznań 93 i 5 FM.

0: Przyspieszamy, bo to już jest 7:49 w RMF Max, Armin van Buuren, ale teraz dopiero będą emocje.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Zabawa nazywa się Do Tablicy, proszę, i zgłaszaliście nam swoje drużyny po to, żeby się z nami pobawić, ale wszyscy słuchamy, wszyscy zastanawiamy się, jakie są odpowiedzi na pytania z zakresu 4., 5. klasy podstawówki z geografii.
0: I z nami jest już Team Jęczy Buły. Siemano Mariusz, siemano Janek.
4: Siemano, cześć wszystkim. Cześć.
5: Jak tam w drodze do szkoły, czy jak to wygląda wagary dzisiaj na przykład?
4: Właśnie odstawiłem syna i już tu pod szkołą stoję.
3: A, no dobra.
5: To do 8 się wyrobimy, obiecujemy. Szybka zabawa.
0: Na pewno. W takim razie, słuchaj, rozpoczynamy zabawę. Do tablicy, proszę.
5: I walkę o stówkę.
4: Dobra.
3: Słuchaj, już teraz nie masz szansy na podpowiedź, bo Janek w szkole, a także skup się. Wymień dwa kraje, które leżą nad Morzem Bałtyckim.
4: No oczywiście Polska i Litwa.
0: Dobrze!
3: Z jakim spokojem i precyzją.
0: No oczywiście.
5: Ale Mariusz nam zdradził, że tam matura z geografii była pisana, także sobie znaleźliśmy zawodnika, który sobie chyba poradzi.
4: Dawno temu.
0: Mariusz, 5 lat temu to nie jest tak dawno. Drugie pytanie.
5: Jak nazywa się linia dzieląca Ziemię na półkulę północną i południową?
4: Równik.
0: Jest! Mamy to!
5: 100% z matury RMF Max.
0: I przy okazji leci do ciebie albo do Janka stówka kieszonkowego.
5: Albo 50-50.
0: Jak chcecie się podzielić, my tam już nie wnikamy.
3: To jest tygodnióweczka.
0: To jest Mariusz.
4: Mogę pozdrowić?
5: Pewnie,
0: dawaj.
4: Zostawiam żonę, syna, córkę i wszystkich Jęczy Bułów właśnie jadących samochodami do szkół.
0: Dzięki.
5: Ja liczyłam jeszcze na pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli geografii, ale chyba nie są potrzebni, bo Mariusz pozawiadał.

0: I my też was, i to bardzo, bardzo. Za chwilę będzie 8, dokładnie za 5 minut, także zostańcie, żeby posłuchać najważniejszych informacji o poranku, oczywiście u nas. We Wstawaj, Nie Udawaj.
1: RMF Max.
0: W RMF Max.
2: Reklama. Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Ulubiona kuchnia?
11: Wiadomo, włoska.
10: Lody?
11: No włoskie.
10: Wakacje?
11: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
10: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
11: Fantastycznie!
10: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: I 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
14: I po reklamie.
15: Viola!
16: Grzeg!

0: inflacji wyraźnie powyżej prognoz zamknie dyskusję w Radzie Polityki Pieniężnej o możliwości obniżek stóp procentowych w tym roku.
1: Ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki, a Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu pierwszy raz od lipca. Politycy wracają na wiejską. Dziś pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Sejmu. No to sprawdźmy w takim razie, jaki jest program.
2: Całe posiedzenie będzie się odbywać w cieniu afery Zonda Krypto, a ich szczytem, poza wciąż możliwymi doniesieniami o kolejnych działaniach śledczych, będzie głosowanie nad obaleniem prezydenckiego weta do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Dla rządu to kolejna już konfrontacja z politycznymi przeciwnikami.
1: A to był Tomasz Skory. Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping razem. Kreml zapowiada trójstronne spotkanie na szczycie APEC w chińskim Shenzhen. Rozmowy miałyby się odbyć w listopadzie, sugeruje Jurij Uszakow, doradca prezydenta Rosji do spraw polityki zagranicznej. Biały Dom do tematu się jeszcze nie odniósł.

0: Wisła Kraków już za burtą Pucharu Polski przegrała z Odrą Opole 1-2. W pierwszej połowie czerwoną kartkę otrzymał Marko Bozić. Po zmianie stron Odra strzeliła 2 gole i tym samym wywalczyła awans do 1/16 finału. Kiepskie starcie ma za sobą Legia Warszawa. Stołecznie ulegli Motorowi Lublin 0-3. A dziś Widzew Łódź zmierzy się z Koroną Kielce. Początek spotkania o 20:30. No i czekamy cały czas na mecze pierwszej rundy US Open, które zostały przerwane z powodu deszczu. To spotkanie Maglinet z Franceską Jones i Magdaleny Frank z Iwą Jowicz.
1: Sprawdzisz?
2: Sprawdź.
1: Sprawdź.
2: Pogoda w RMF Max.
0: Lato jeszcze chyba negocjuje trochę z jesienią. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie przez 22 kreski w centrum do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Miejscami trochę chmur, sporo słońca i przelotne opady, czyli cały pakiet pogodowych możliwości.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
1: Hity na maksa.
4: 8:03. Ania, pytanie do ciebie. Tak? Ile kaw już było dzisiaj pitych do tej pory?
0: 3,5.
4: 3,5?
0: A to nie koniec.
4: Ale ci licznik bije, kochana.
0: Ja się boję, że serce mi bije mocniej.
5: Kochani, ja jak wasze serducha, jesteśmy z wami.
1: Max.
5: Wstawaj, nie udawaj, słuchajcie RMF Max. Natalia Kawałek, Filip Kliber, Mateusz Marek, Ania Łopuszańska.
0: No hejka.

0: Was chcieli przywitać w Saint-Tropez. Muzycznie was witamy, DJ Antoine oczywiście, ale witamy was w RMF Max. We wstawaj, nie udawaj.
1: Jest 8 po 8.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
3: Wracamy do tego, co się działo w wakacje, bo w wakacje było bardzo głośno o wielu sprawach. Na przykład, pamiętacie sprawę Pumy?
4: Jakiej Pumy? Tej, co ma coś tam z gumy?
3: Nie, tej, co akurat buszowała po lesie w Polsce, nie? Aha. To ona teraz jest w Belgii i stamtąd ją można przygarnąć, nie? I ona naprawdę szuka domu, tak zupełnie serio, nie?
0: Skoro wiemy, co u Pumy, to ja jestem bardzo ciekawa, co z kolei słychać u Borsuka.
4: O nie, którego Borsuka?
0: Tego, co wiecie, znaczy on już niczym nie stuka.
4: Nie,
0: nic.
3: No tak, no a wiadomo, że pod Legnicą to tylko kanapki jedzą, nie?
4: Nie.
2: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Świderski.
3: O, to takie rzeczy.
0: Kanapki, nie jajecznica?
3: Kanapki, no.
0: Z pewny jesteś?
4: Niech ktoś to zatrzyma, naprawdę, bo to się za dużo rymuje jedno z drugim.
3: Na 100% było. 9 po 8. DJ Gorza, już teraz.

0: no bez końca to byśmy mogli słuchać tego naszego polskiego Shona Mendesa. Oscar Sims bez końca, co to jest za zdolny chłopak.
1: No. A mamy dla was ciekawostki na ten dzień w pracy i wszędzie, gdzie tam sobie zmierzacie. Przy okazji rankingu najbogatszych Polaków, ktoś też to tak zilustrował na mapie i okazuje się, że najwięcej bogatych Polaków jest na Mazowszu, w Wielkopolsce i w Małopolsce. Tam jest najwięcej miliarderów, taki pas.
2: To jest nowość dla mnie, bo tak? Do tej pory myślałem, że najwięcej miliarderów to żyje na Instagramie.
0: Nie na moim, ja wszystkich poblokowałam.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama.
5: Paweł?
6: Mhm.
5: Powiedz coś po logistycznemu.
6: Spedycja wiedzy, transport kompetencji, dobra praca. Masz w tym biznes.
5: Czyli co?
6: Jak to co? Studia w Wyższej Szkole Logistyki.
5: Zapisz się na studia.
6: WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
3: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
8: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
9: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków, niedziela 6 września, godzina 17.30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: I po reklamie.

0: Monika, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Poznaj 93 i 5 FM.

0: Jak ja się cieszę, że oni znaleźli tą miłość. Rihanna i Calvin Harris, bo to jest tak dobry numer. Oczywiście gramy go w RMF Max.
1: Natalia i Mateusz. Super, że zaczynacie dzień z RMF Max. Super, że zaczynacie go z porankiem Wstawaj, nie udawaj, bo przy okazji od nas się dowiecie, że w Szwecji brakuje śmieci. W związku z tym, żeby ciepło wytwarzać, a do produkcji ciepła w Szwecji jest są potrzebne właśnie śmieci.
0: Mają takie przetwórnie. Okay,
1: okay. Tak, to będą sprowadzać śmieci z Polski, na przykład, między innymi.
2: Z Polski mówisz?
1: Z Polski. Mm.
2: Życzę im powodzenia, oczywiście, jak najbardziej. I jednocześnie ja się zastanawiam, jak oni się odnajdą w tym wszystkim, no bo co by nie mówić, to jednak najlepiej to zawsze jest na własnych śmieciach.
3: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Na starych śmieciach swoich.
1: Zapach kaucji.

0: to jest taki trochę kawałek dla dorosłych. Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz w RMF Max 8:36 i to jest chyba ten moment, tak nam się tutaj wydaje, że dzieci już nas nie słuchają, siedzą w szkole, więc możemy o tym porozmawiać.
1: No bo wiadomo, no, szkoła szkołą, ale no wiecie jak to w szkole było,
2: no,
1: prawda?
2: Właśnie,
1: no wiecie.
2: Właśnie,
3: no,
2: właśnie.
3: No, słuchajcie, dlatego teraz jest zabawa. Czego nauczyłeś się w szkole, a nigdy ci się w życiu nie przydało?
0: Nigdy, nigdy, ani razu.
3: Za mało gadżetów dzisiaj rozdaliśmy, więcej trzeba.
1: Więcej gadżetów.
3: Nagrajcie nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie. To jest bardzo proste, klikasz wiadomość, nagrywasz i
0: się później możesz usłyszeć na antenie RMF Max. Nie tylko ty się usłyszysz, my cię usłyszymy, cała Polska cię usłyszy, to jest dobry deal.
1: A jak będzie wesoło?
0: No.
1: A szczególnie jeżeli do tej pory jeszcze nigdy tego nie robiłeś i nigdy nam nie wysłałeś albo nie wysłałeś głosówki, w końcu to zrób.
3: Czego nauczyliście się w szkole, a nigdy się wam do niczego nie przydało? Czekamy now.
4: Max. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Świeci się check engine, ABS, airbag i jeszcze 3 kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car. 515-111-111. Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515-111-111. 515-111-111.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: I po reklamie.

0: najświeższe nowości. Eli Oaks i Lawinia to Reasons w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: No i ekipa, ale żeście się nauczyli ciekawych rzeczy w szkole, które się wam nigdy w życiu nie przydały. Zasypaliście nas wiadomościami i słuchajcie, najważniejsze jest z tym to, że nie jesteś w tym sam. Naprawdę ludzie razem z tobą niepotrzebnie się czegoś nauczyli. A czego?
4: I na przykład chciałem też powiedzieć, że to dzięki wam właśnie ten program powstaje.
5: Hej, na biologii nauczyłam się, że welwitschia przedziwna rośnie tylko na pustyni Namibia.
3: No i co? Jakby ktoś pytał, to wiemy, nie?
4: Tak jest, no wiadomo, że tak.
6: No, w szkole nauczyłem się rachunku prawdopodobieństwa, ale już wtedy wiedziałem, że prawdopodobnie to
4: się... To się nie przyda, wiadomo, bo aha, to jest przy okazji... To znaczy, że to była dobra szkoła, tak? Tak, no, tak. Wiadomo, no.
7: Hej, tu Asia. W szkole świetnie nauczyłam się obliczać deltę i ta umiejętność nie przydała mi się absolutnie zupełnie nigdy.
0: Nam też, ale pamiętamy, że delta równa się b kwadrat minus 4ac. Tak,
3: tak jest!
0: Jest.
3: Tak do pracy w Delta Force możesz.
0: Co najwyżej.
8: Nigdy w życiu nie przydała mi się budowa kwiata i parabola. Jedyne, co pamiętam z tego, to, że parabole tańczą, tańczą, tańczą, tańczą. Pozdrawiam.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A teraz tańczyć będą nie tylko parabole. Mamy nadzieję, że wy też. To jest nowość w RMF Max.
9: Parabole, Fast Boy, tańczą,
0: Music Sounds.
3: Wtedy się uśmiałem.

0: Wow, to Lady Gaga w RMF Max, ale wow, już prawie godzina 9, co oznacza, że za chwilę najnowszy flash. Bądźcie blisko, za chwilę zaczynamy. RMF Max.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jaki jest szyfr do uśmiechniętego otwarcia roku szkolnego? Znajdziecie go wspólnie z dziećmi w ETC Swarzędz. Zapraszamy w sobotę, 5 września do emocjonującej, kreatywnej i interaktywnej zabawy Safe pełen skarbów. Od 12 do 18 na uczestników czekają zadania, zabawy oraz upominki ukryte w sejfie. Wypełnijcie 5 września misję pełne radości i wspólnie otwórzcie Safe pełen skarbów. Uśmiechnięty powrót do szkoły wspiera ETC Swarzędz.
8: Ty i wiara! Już w czwartek hitowy mecz przy Bułgarskiej. W piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Razem zapełnijmy na stadion aż po brzegi i wspierajmy kolejorza w walce o komplet punktów. Lech Jagiellonia. Czwartek, 3 września, godzina 20:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Niech będzie nas wuchta!
9: Ulubiona kuchnia?
10: Wiadomo, włoska.
9: Lody?
10: No włoskie.
9: Wakacje?
10: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
9: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
10: Fantastycznie!
9: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.
6: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 9. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Odnalazł się pilot śmigłowca, który przedwczoraj zerwał sieć wysokiego napięcia w Tarnobrzegu koło zakładów chemicznych Siarkopol. Mężczyzna sam zgłosił się na policję.
7: To 56-latek, mieszka w powiecie tarnowskim. Właśnie w Tarnowie zgłosił się na jeden z komisariatów. Jak usłyszał...

0: Prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny znalezionego 17 sierpnia w rejonie Pętli Dębiec. Około 65-letni, siwiejący i łysiejący mężczyzna trafił do szpitala. Do tej pory nie odzyskał kontaktu z otoczeniem. Jego zdjęcie znajdziecie na stronie poznańskiej policji. Dzieje się na placu budowy nowych bloków komunalnych w Poznaniu. Ruszyła inwestycja przy ulicy Kopanina. Kto tam zamieszka, o tym teraz Przemek Wałczyński.
1: W miejscu, w którym nie tak dawno stały stare, odstraszające swoim wyglądem baraki, powstaną nowoczesne bloki, a w nich ponad 160 mieszkań. Inwestycja obejmie także budowę placu zabaw, parkingów, miejsc dla rowerów czy wind i udogodni dla osób z niepełnosprawnościami. To jedna z większych inwestycji ZKZL-u. Przygotowania do niej trwały już od 4 lat, a wszystko ruszyło z kopyta dzięki środkom z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja w 3 nowe budynki ma zwiększyć liczbę mieszkań komunalnych w Poznaniu. Prace pochłoną łącznie blisko 55 milionów złotych i mają potrwać około 20 miesięcy.
0: I na koniec tego flesza. Po kilkunastu latach przerwy biegacze pobiegną przez poznański Stary Rynek. Znamy trasę tegorocznego maratonu. Będzie sporo zmian, a tym, co się nie zmieni, będzie miejsce startu i mety.
2: To będzie dla wielu biegaczy nowością, chyba że ktoś biega z nami już naprawdę od bardzo, bardzo dawna. Przy naszej trasie lub na naszej trasie znajdą się takie miejsca jak Stary Rynek. Tutaj powracamy po 18 latach, więc naprawdę bardzo dawno temu maratonu nie było na Starym Rynku. Będziemy biegli wzdłuż Cytadeli, Aleją Armii Poznań i tutaj też po wielu latach wracamy w to miejsce.
0: Mówił Filip Borowiak z Posiru. Tegoroczny maraton wystartuje 4 października. I jeszcze szybka informacja dla kierowców. Stoi S11 od miejscowości Jaryszki do A2. Możecie tam utknąć na kilkanaście minut.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
0: Słoneczny poranek w Poznaniu i tego słońca dziś nie zabraknie, choć w ciągu dnia będą mu towarzyszyły chmury. Na termometrach okolice 16 stopni, maksymalnie zobaczymy 22. Według synoptyków padać dziś nie powinno. Wiatr jest umiarkowany z kierunków zachodnich, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Jakość powietrza w mieście jest dobra, a pogoda nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie. Wieczorem na termometrach 18 stopni, a w nocy 13.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
6: Ale to będzie środa i dobrze, że w tę środę wjechaliście razem z RMF Max. Dziękujemy, to było Wstawaj, nie udawaj. Filip Chliber.
7: Natalia Kawałek.
8: Mateusz Marek.
7: To ale, byliśmy my!
6: Ale spokojnie, hity zostają przecież, nie?
8: Fajnie ludzie. Było. Fajnie. Jutro też będzie fajnie.
7: Mateuko, ale obiecujesz, że będzie fajnie? Obiecujesz?
8: Przysięgam, obiecuję na oba małe paluszki.
7: Okej. Okay. To macie pinki promise.
6: Sorry, papi.

Daj mi jeden dzień. Te słowa przed momentem padły w tym kawałku w RMF Max Poznań. White 2115, Palar, Vivi Simon i Merkury. Ile byśmy dali za jeszcze jeden dzień wakacji? A tu 2 września i teraz trzeba już na serio usiąść w ławce. Jeśli ktoś całe wakacje pracował, to w sumie nie widzi różnicy. I teraz to doceniamy. Ale spokojnie, środa przed nami, kawa w dłoń i choć gęście już na ulicach w Poznaniu, damy radę. Nie mogę wam obiecać, że wrześniowy powrót do rzeczywistości nie będzie bolał, ale jeśli będziecie z RMF Max, to może będzie bolał trochę mniej. W końcu wszyscy jesteśmy RMF Max. Melduję się i zostaję do południa. Tu Fiołas, siema!

0: reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Liceum Technikum za tobą? Może teraz logistyka? Myślisz, że to tylko praca w magazynie? No nie, nieprawda. 8, kawa, 9:15, projekt logistyczny z ekipą. 12:30, zajęcia. No ale takie coś jest serio, do czegoś przydadzą. 19, Poznań na pełnej, miasto żyje, a ty razem z nim. I nagle okazuje się, że studia to nie tylko kierunek. To twój wybór, jak chcesz żyć. WSL, masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
5: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

California Girls, Katy Perry w RMF Max Poznań. Ona zawsze poprawi humor. No i mam nadzieję, że dzisiaj w lepszym humorze jesteście, jeśli podróżujecie komunikacją miejską po Poznaniu. No bo wczoraj, co się działo wczoraj? Autobusy i tramwaje jeździły według jednego rozkładu, a na przystankach widniały zupełnie inne rozkłady, bowiem zarząd transportu miejskiego nie zdążył z ich wymianą. Nie zdążył, zapomniał, sami wybierzcie, która odpowiedź jest właściwa. Ale to najdroższa komunikacja w kraju, więc powinna być w sumie elitarna. Tymczasem czytam w sieci dziś, że nawet pani z zarządu transportu miejskiego złapała się na to, że rozkład mówił co innego i sama spóźniła się do pracy. Więc no brawo, brawo. Mamy komunikację w Poznaniu, gdzie nawet pracownik organizatora transportu nie wie, o której do pracy dojedzie. Przynajmniej wszyscy gramy według jednych zasad, czyli żadnych. Dajcie znać, czy dziś jest lepiej w głosówce na Messengerze RMF Maxa, to Alabama.

0: tym gościem zawsze dobrze wybrać się w podróż. Passenger. Alex Warren w RMF Max. A teraz uwaga, odpalam. To dla tych, którzy zaspali na pierwsze prawdziwe lekcje, ale także dla tych, którzy chcą wygrać 15 tysięcy złotych. Nastawiłem sobie budzik, żeby nie zapomnieć. 15 tysięcy jest wciąż do wzięcia w naszej letniej zabawie Casa de Palma. W zasadzie, gdy RMF Max dzwoni do ciebie w finale zabawy, już wiesz, że wygrywasz, bo w każdym kokosie czekają nagrody. Są nagrody rzeczowe i są duże pieniądze. I choć wakacje się skończyły, to nie znaczy, że ty wakacji nie możesz mieć dopiero przed sobą. Za tę kasę wszystko jest możliwe. To ostatni tydzień naszej gry. Wejdź do zabawy teraz, wystarczy wskoczyć na rmfmax.pl. Tam łapiecie losy, tam są bonusy, tam się wszystkiego dowiecie. Wykorzystajcie chwilę, zagrajcie o 15 tysięcy, bo ten początek września może być na serio wyśmienity. rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Ulubiona kuchnia?
4: Wiadomo, włoska.
3: Lody?
4: No, włoskie.
3: Wakacje?
4: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
3: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
4: Fantastycznie!
3: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
6: AI,
5: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Krzychu.
8: Sylwia.
9: We are the Swedish House Mafia.
10: Hey, this is Taylor Swift.
11: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max. Poznaj 93.5 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
14: Słoneczny poranek w Poznaniu i tego słońca dziś nie zabraknie, choć w ciągu dnia będą mu towarzyszyły chmury. Na termometrach okolice 16 stopni, maksymalnie zobaczymy 22. Według synoptyków padać dziś nie powinno. Wiatr jest umiarkowany z kierunków zachodnich, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Jakość powietrza w mieście jest dobra, a pogoda nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie. Wieczorem na termometrach 18 stopni, a w nocy 13.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
12: RMF Max. RMF Max Poznań.

0: stara dobra Britney i mówię tutaj tylko i wyłącznie o tym, że ten kawałek już troszkę lat ma.
1: Toxic w RMF Max Poznań. Poznaliśmy ceny biletów na mecze Lecha Poznań w Lidze Europy. Troszkę trzeba będzie wybulić, no bo karnecik, taki wiecie, na najwyższą strefkę, na wszystkie cztery spotkania, te rozgrywane w Poznaniu, to 600 zł, a ulgowy to 480 zł. No ale to dla tych, którzy chcieliby wybrać się na wszystkie spotkania. Natomiast jeśli chcielibyście choćby wybrać się na jeden mecz, dajmy na to z Bayerem Leverkusen, normalny bilet kosztować będzie was 240 na strefę A i 190 na strefę B. Mowa oczywiście o biletach normalnych. Niektórzy powiedzą, tanio nie jest, no ale z drugiej strony można liczyć na dreszczyk emocji, no bo wiadomo jak to z Lechem, troszkę jak z ZDM-em. Miejmy nadzieję, że w przeciwieństwie do autobusów dziś w mieście, Lech Poznań w Europie dojedzie.
2: To jest nowość RMF Max.
1: My dowozimy zawsze na czas nowości. To Liwka. Poza

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
4: Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Poznań. Szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
5: I po reklamie.
6: Ania, Krysia,

0: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 10:00. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Będą zmiany w rządowym projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym. Zaproponowało je Ministerstwo Sportu i Turystyki. Co dokładnie przewiduje nowa propozycja rządu?
1: Poprawka pozwoli spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zakazywać najmu krótkoterminowego w formie de facto usługi hotelarskiej. Taka decyzja zapadałaby w drodze uchwały. Następnie właściciel lokalu miałby pół roku, by zakończyć działalność. Możliwość zakazywania najmu przez spółdzielnie i wspólnoty miałaby wejść w życie dopiero od roku 2028. Dodatkowo mieszkańcy mogliby sami wszczynać kontrolę, czy w lokalu, aby na pewno nie odbywa się najem krótkoterminowy, one byłyby przeprowadzane przez samorządy.
0: Tyle Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Poznań.
0: Kierowcy zapłacą więcej za przejazd autostradą A2. Od 11 września przejazd 150-kilometrowym odcinkiem między Nowym Tomyślem a Koninem będzie kosztował 123 zł, o 3 zł więcej niż dotychczas. Trasa została podzielona na 3 50-kilometrowe fragmenty. Za każdy z nich będzie trzeba zapłacić 41 zł. Odcinek między Świeckiem a Nowym Tomyślem pozostanie bez zmian. Jakie są potrzeby mieszkańców poznańskich osiedli? Lokalni radni mają zyskać wsparcie miejskich radnych Koalicji Obywatelskiej. Chcemy rozmawiać ze wszystkimi, żeby najpilniejsze potrzeby zostały uwzględnione w przyszłorocznym budżecie miasta, mówią politycy.
3: Taki cały cykl konsultacji związany z potrzebami lokalnymi. Jeżeli chodzi o 42 dzielnice, czyli rady osiedli, ci społecznicy, czyli radni dzielnicowi, osiedlowi, którzy są najbliżej marzeń, potrzeb mieszkańców, no mogli tutaj podzielić się na tych spotkaniach głównie z radnymi miejskimi, z tymi potrzebami, które później przedłożyć, aby te zadania zostały uwzględnione w budżecie.
0: Mówił szef struktur KO w Poznaniu Bartosz Zawieja. Znany dyrygent, szefem poznańskiej opery. Rozstrzygnięto konkurs na dyrektora teatru.

0: Kierowcy nie przejadą Piątkowską na wprost od ulicy Trójpole w kierunku Szydłowskiej. Nie będzie również możliwości skrętu z Solidarności w południową część Piątkowskiej. Utrudnienia potrwają do pierwszej połowy października.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Środa w Poznaniu zapowiada się całkiem przyjemnie. Synoptycy przewidują na niebie dużo słońca i trochę chmur. Po południu i bliżej wieczora zachmurzenie może być większe, ale padać nie powinno. Wiatr jest umiarkowany z zachodu, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. W nocy 13, zachmurzenie małe i umiarkowane. A jutro do 20 stopni, do południa sporo słońca, później chmury i opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Dobrze, że jesteście. W końcu razem jesteśmy RMF Max. Tu Fioas. Minęła 10:00. Mamy dzisiaj dzień dużego rozmiaru i mam wrażenie, że to święto jakoś tak każdy do siebie może dopasować, co nie? I teraz się zastanawiacie, co macie dużego? Przyłapani. Temple City w RMF Max. My mamy dużą bazę hitów najświeższych dla was i w tej godzinie zaczynamy od tego numeru. Z wami Fioas. Byle do obiadu, do południa. Siema.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Ponoć to właśnie środa jest tym dniem w tygodniu, kiedy człowiek w pracy lata na najwyższych obrotach, więc dla was ten numer. Tobi Romeo i Fly High w RMF Max. No ale nie samymi nowościami człowiek żyje. Teraz odkopałem perełkę, której tytuł to Jak zapomnieć, a jednak zespół 1.8L sprawił, że o tym kawałku od ponad 20 lat zapomnieć nie możemy. Ten numer to była ich przepustka do sukcesu, bez dwóch zdań, chociaż wciąż w wywiadach często mówią, że trochę też to przekleństwo, bo nadal słyszę ciągle pytanie, czy udało się zapomnieć.

0: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
1: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków. Niedziela, 6 września, godzina 17:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: I po reklamie.
7: Tu Kasia.
8: Jestem Radek, a to moja ekipa.
9: Hey, this is Calvin Harris.
10: Cześć, tu Daria Zawiałow.
11: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Poznań 93,5 FM.

Takie tempo dzisiaj mniej więcej obowiązuje na poznańskich ulicach. Koreczki z początkiem września się pojawiły. My Body Isn't Ready to Sombr w RMF Max Poznań. Natomiast na A2 będzie drożej i to już od 11 września. Wolałbym wam o tym nie mówić, no ale co zrobić? Sam nie wierzę. 123 zł za odcinek od Nowego Tomyśla do Konina. Każde kolejne 50 km autostrady A2 będzie droższe o złotówkę. Autostrada jedna z najdroższych na świecie, taka premium, a nikt jednak darmowej kawki nie przyniesie. Stewardessa nie zapyta, czy wszystko w porządku. Zaczyna się człowiek zastanawiać, czy nie taniej będzie popłynąć warto.

0: Sylwia Bampa z hitem On Tonight. No do tego numeru można trochę poszejkować. No to co? To poszejkujmy. Ja szejkuję kokosem, bo w tym kokosie 15 tysięcy dzisiaj mamy dla was w RMF Max w zabawie Casa de Palma. rmfmax.pl, tu wskakujecie po losy, albo łapiecie za telefon i wysyłacie hasło Max na 7327. Tak wchodzicie do zabawy za 3,69, ale najważniejsze jest to, że gdy odbierzecie telefon dziś w finale naszej zabawy, to wiecie, że wygrywacie albo nagrody rzeczowe, albo duże pieniądze. 15 tysięcy w RMF Max dziś jest do wzięcia. To ostatni tydzień naszej wakacyjnej zabawy, więc jeśli wciąż odkładaliście to na później, zróbcie to najlepiej teraz. Wejdźcie do zabawy. Casa de Palma. Hasło Max ślecie na 7327. 15 tysięcy w kokosie już czeka.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Ty i wiara. Już w czwartek hitowy mecz przy Bułgarskiej. W piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Razem zapełnijmy na stadion aż po brzegi i wspierajmy kolejorza w walce o komplet punktów. Lech Jagiellonia. Czwartek, 3 września, godzina 20:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Niech będzie nas wuchta!

0: Poranka.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: I po reklamie.
4: Grzegorz,
5: Asia, Martyna,
6: Lady Gaga.
7: Z tej strony modelki
8: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
9: Poznań 93 i 5 FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
11: Środa w Poznaniu zapowiada się całkiem przyjemnie. Synoptycy przewidują na niebie dużo słońca i trochę chmur. Po południu i bliżej wieczora zachmurzenie może być większe, ale padać nie powinno. Wiatr jest umiarkowany z zachodu, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. W nocy 13, zachmurzenie małe i umiarkowane, a jutro do 20 stopni, do południa sporo słońca, później chmury i opady deszczu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
9: RMF Max. RMF Max Poznań.

0: znowu powiesz, że mnie kochasz. Sobel w RMF Max Poznań. I był taki czas, kiedy w Poznaniu kibice Lecha mówili: on znowu nie strzelił. Pamiętacie takiego zawodnika jak Denis Tomala? Na pewno kibice kojarzą to nazwisko, bo to symbol nieskuteczności. To tak trochę jak o kadrze mówić, że gra Milik. No, Denis Tomala, niemiecki snajper, który był zawodnikiem Lecha Poznań, zakończył karierę. Taką ciekawostkę mam dla was. Właśnie natrafiłem na to w sieci, aż się człowiek pod nosem uśmiechnął. To człowiek, który dowiódł, że dwie bramki w 27 meczach można nazwać dorobkiem, jeśli się bardzo postarać. No ale co tu dużo mówić. Niektórzy napastnicy potrzebują sezonu, żeby się wkręcić, złapać rytm, złapać formę. Denis Tomala potrzebował na to całej kariery, która teraz się zakończyła.
1: To jest nowość RMF Max.
0: W mojej playce to ostatni numer jeden. Tame Impala, Nówka.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: My name is Alex Warren.
9: Hello, this is September.
10: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
0: Poznań 93 i 5 FM.
12: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb ponownie zapraszam. Jest 11. Jesienią ma rozpocząć się budowa Portu Polska, czyli nowego, największego lotniska w kraju. Mieszkańcy mazowieckiego Baranowa, gdzie ma powstać to ogromne lotnisko, pytają, jakie będą ich dalsze losy i jak będzie wyglądało ich życie, gdy budowa na dobre ruszy.
13: Mogłem się zgłosić do tego wcześniej dobrowolnego wykupu. Nie zgłosiłem się.
14: Czeka pan na razie?
13: Czekam. No szkoda mi było. To wszystko, co tu jest, te drzewa, to wszystko przeze mnie posadzone, trochę mi było szkoda.
14: A gdyby musiałeś pan wyprowadzić to?
13: Z taką korporacją ja nie będę walczył, tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
12: Usłyszał w Baranowie Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
12: Lokalni radni mają być wspierani przez miejskich radnych Koalicji Obywatelskiej. O tym mówimy wam dziś we fleszach RMF Max. Wsparcie osiedlowych radnych zadeklarował też były wiceprezydent Poznania.
15: Dobre decyzje dla miasta rodzą się właśnie podczas rozmów z mieszkańcami, także z radami osiedli. Miałem tego niejednokrotnie okazję doświadczać działając w samorządzie. Wiele tych inwestycji właśnie rodziło się poprzez rozmowę. Na podstawie tego radni, my wszyscy, którzy jesteśmy i będziemy zaangażowani w tego typu działania, możemy określać następnie priorytety, finansowanie, czyli te wszystkie elementy, które są istotne, ponieważ powstawanie budżetu miasta na rok 2027 nie zaczyna się wyłącznie w gabinetach.
12: Mówił były wiceprezydent Mariusz Wiśniewski. Radni mogą zgłaszać swoje poprawki do projektu budżetu, który zgodnie z przepisami przygotowuje prezydent miasta, a radni KO mają większość w Poznańskiej Radzie Miasta. Poznańscy filharmonicy będą koncertować w Sejmie. 16 września orkiestrę poprowadzi Łukasz Borowicz. W programie m.in. muzyka Karola Kurpińskiego oraz koncert skrzypcowy. Wydarzenie będzie promocją Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, który rozpocznie się 8 października w Poznaniu. Spotkania i warsztaty z ekspertami z różnych dziedzin, dużo pytań, a przy okazji dobrej energii. W Poznaniu odbędzie się festiwal Młodosfera. To impreza skierowana do studentów.
16: Stawiamy totalnie na to, żeby młodzi zadawali pytania, żeby nie zgadzali się, dopytywali i właśnie będą mieli okazję porozmawiać z osobami, które na co dzień znają z telewizji, z mediów społecznościowych, z uniwersytetu właśnie, z samorządu. Będą panele, ale raczej tak na luźno. no, zawsze będzie przewidziany czas na pytania właśnie od młodych.
12: Mówił organizator Patryk Krawczyk. Imprezę zaplanowano od 11 do 13 września na terenie kampusu UAM na Morasku. Wstęp jest wolny, ale wcześniej trzeba się zapisać na stronie wydarzenia. I na koniec tego flesza jeszcze szybkie info dla kierowców. Dziś drogowcy prowadzą pracę m.in. na ulicach Biskupińskiej, Koszalińskiej, Sucholeskiej i Wilczak. Kontynuowane są też roboty na Grunwaldzkiej na odcinku od ulicy Bukowskiej do skrzyżowania z ulicami Matejki i Szylinga.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: 22 stopnie maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach w Poznaniu, a na niebie dużo słońca, ale według synoptyków chmury też będą się pojawiać.

Byle do obiadu. Jestem z wami do południa. DJ Goja i Jason Derulo na start. Do tego Dawid Podsiadło na pewno się pojawi. No i jeżeli tęskniliście za Andy Dustem i za Carrie'ą, też będę miał ten numer.

ty słuchasz Byle do obiadu w RMF Max Poznań, to Dawid Podsiadło. No i należą się brawa. Śmiejemy się, kiedy można się śmiać, ale bijemy brawo, kiedy ktoś na to zasłuży. Bocian topił się w poznańskim Jeziorze Kierskim, ale udało się go wyłowić i uratować. Był osłabiony, skrajnie odwodniony, wygłodzony i wychłodzony. Ostatecznie fundacja zajęła się bocianem. No i po kilku dniach okazało się, że gdy tylko został wypuszczony, odleciał pełnią sił. Wielkie brawa dla osób, które zareagowały i nie przeszły obok topiącego się bociana obojętnie. Po takim doświadczeniu może dwa razy zastanowi się, zanim ruszy do Afryki. W końcu tu go uratowali, tu go nakarmili, tu go postawili na nogi. Czego chcieć więcej? Może ewentualnie podłączenia cieplika do gniazda na zimę.

0: Me Back to Kygo w RMF Max. No ale są rzeczy, które jak człowiek przegapi, to już cofnąć się nie da. Więc teraz najważniejsze. Zróbcie przerwę. Zróbcie przerwę w tym, co robicie teraz. Bo jak przegapicie, to już nie cofniemy. A teraz właśnie, uwaga, w RMF Max zaczynamy rundę bonusową w zabawie o 15 tysięcy złotych. Na ten moment wielu czekało i głupio byłoby przegapić, bo ta runda potrwa tylko 10 minut. To wyjątkowe 10 minut od teraz, kochani, bo w naszych kokosach dziś można znaleźć 15 tysięcy złotych. I to ty możesz zgarnąć te pieniądze, tylko teraz trzeba do zabawy wejść, bo teraz każdego maksa mnożę 600 razy. Jednym SMS-em wystarczy wejść do zabawy. Numer to 7327. Tu wysyłacie SMS o treści MAX, a do mnie wpływa 600 zgłoszeń. Od razu za 3,69 wejdźcie do zabawy teraz. Nie za 15 minut, nie zaraz. Nie jak tylko dokończę, bo może być za późno. Teraz łapcie za telefon. 7327. Każdy MAX przez 10 minut. Teraz razy 600.
1: Reklama.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl. Regulaminy.
9: Tutaj szybko! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków. Niedziela, 6 września, godzina 17:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
13: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
19: W Media Expert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: Karolina.
3: Marek.
2: Zuśka.
4: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
2: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
2: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

Gibbs, Kukon i Jonathan przed południem w Poznaniu w RMF Max z hitem Ty masz. No i co my tu mamy w tym Poznaniu z remontami? Głowa mała. No, tramwaje wróciły do tunelu na Franowie, ale na miejscu pasażerowie zastali brud, wiszące kable, niedziałającą windę i niedokończone prace. Podobno ma być to posprzątane we wrześniu, ale no chyba nie na to liczyliśmy, prawda? Jak jest remont, a potem wielkie otwarcie, to człowiek chce wejść do świeżego i pachnącego. Nic z tych rzeczy. No, to trochę taka poznańska szkoła remontowania. Zamknąć tunel na kilka tygodni, potem go oddać i tak w trakcie remontu. To chyba taka trochę inspiracja ze świata gamingowego, nie? Tunel został oddany w wersji beta. Jak poczekamy, to patchami to zaklekrają. No me gusta, no me gusta. Topik i Becky G teraz w RMF Max.

0: reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
4: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Ty wiara! Już w czwartek hitowy mecz przy Bułgarskiej. W piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Razem zapełnijmy na stadion aż po brzegi i wspierajmy kolejorza w walce o komplet punktów. Lech Jagiellonia. Czwartek, 3 września, godzina 20:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Niech będzie nas wuchta!
11: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16:00 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
15: Ja też dołączam. Jestem Agata.
16: What up, it's the weekend.
17: What's up, it's Sean Paul.
18: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
18: Poznań 93 i 5 FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
21: 22 stopnie maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach w Poznaniu, a na niebie dużo słońca, ale według synoptyków chmury też będą się pojawiać. Po południu może ich przybywać, ale całkowicie nieba nie zasłonią. Padać dziś nie powinno, więc parasole możecie zostawić w domach. Ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr umiarkowany z zachodu. Warto zaplanować sobie spacer albo rower, macie na to sporo czasu. Słońce zajdzie dziś o 19:37.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
22: RMF Max.
23: RMF Max. Poznań.

którym teraz się łezka zakręciła, jak byli tego lata na koncercie Zary Larsson. Lush Life, jej klasyk w RMF Max. Teraz Żyćko we wrześniu, to rzecz jasna, grzyby i grzybobranie. Ile trzeba czekać po deszczu, żeby grzyby wyrosły, żeby się pojawiły? No i czytam właśnie w sieci. Koźlarze 1-2 dni, kurki nawet do 5 dni, a pod grzybki od 4 do 6 dni. Jeśli polujecie na prawdziwki, po deszczu między 6 a 10 dniem zwykle wtedy powinny się pojawić na prawdziwki. Trzeba czekać najdłużej. Spokojnie, my usłyszymy się szybciej. Jutro wracam do was po 9:00 w byle do obiadu. Dzięki za wspólną środę. Był z wami Fiołas.

0: Reklama.
1: Jaki jest szyfr do uśmiechniętego otwarcia roku szkolnego? Znajdziecie go wspólnie z dziećmi w ETC Swarzędz. Zapraszamy w sobotę, 5 września do emocjonującej, kreatywnej i interaktywnej zabawy Safe pełen skarbów. Od 12 do 18 na uczestników czekają zadania, zabawy oraz upominki ukryte w sejfie. Wypełnijcie 5 września misję pełne radości i wspólnie otwórzcie Safe pełen skarbów. Uśmiechnięty powrót do szkoły wspiera ETC Swarzędz.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: O czym ćwierkają ptaszki w Swadzimiu? O odświeżonym hipermarkecie Auchan.
5: Nowe otwarcie hipermarketu.

0: 40% wartości zakupów wróci na Twoje konto Skarbonka. A jeśli nie masz jeszcze konta Skarbonka, nic straconego. Załóż je i odbierz 50 zł na start. Oferta do 9 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.

tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neoner.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Poznań 93,5 FM.
7: I już 12:00, to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Poznań, Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Komisja Europejska zabrała głos w sprawie transportu turystów końmi do Morskiego Oka. Co prawda nie ma uprawnień do podejmowania decyzji w tej sprawie, ale przypomina o zakazie narażania pracujących zwierząt na zbędne cierpienie.
8: Artykuł 13 unijnego traktatu uznaje wprawdzie zwierzęta za istoty czujące i nakazuje uwzględnić ich dobrostan. Nie daje jednak Komisji Europejskiej kompetencji do regulowania każdej działalności z użyciem zwierząt. Dlatego w przypadku koni z Morskiego Oka to polskie władze muszą ocenić, czy są one właściwie chronione.
7: Informowała Katarzyna Szymańska-Borginion. Od wczoraj sytuacja się zmieniła. Konie wożą turystów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza.
5: To jest RMF Max Poznań.
7: Wyczerpaliśmy wszystkie możliwości polubownego rozwiązania, mówią prawnicy w sprawie eksmisji lokatorów z osiedla maltańskiego. Sprawa przejęcia terenu przez archidiecezję, która chce wybudować tam nowe osiedle, od dawna budzi ogromne emocje, a dotychczasowi mieszkańcy Altan nie chcą się wyprowadzać. Łączymy się z Przemkiem Wałczyńskim, który jest na miejscu i przygląda się działaniom. Przemku, powiedz, co się teraz tam dzieje?
9: Kilkadziesiąt osób, w tym anarchistów, głośno sprzeciwia się decyzji o ewentualnej eksmisji z jednej z parcel tutaj na osiedlu maltańskim. W pogotowiu czekają już specjaliści, ślusarze ze specjalistycznym sprzętem do rozwiercania zamków, otwierania bram. Na razie jednak do żadnych zdecydowanych działań nie doszło.
10: I to jest dziecko niepełnosprawne i mówi, że nie gra, że my gramy uczuciami, tak? To ty się grasz. To czym ty grasz?
9: Komornik na razie odstąpił od czynności. Protestujący wskazują, że są tutaj formalne przeszkody do tego, żeby w ogóle do takiej eksmisji doszło. Jest tutaj bardzo dużo policji. Przyjechało kilkadziesiąt radiowozów, ale poza tymi okrzykami na razie jest tutaj spokojnie.
7: To był Przemek Wałczyński, z którym będziemy się jeszcze dziś łączyć. Biegacze pobiegną nową trasą. Jak już wam mówiliśmy, w tym roku na trasie poznańskiego maratonu znajdzie się stary rynek. Co jeszcze?
11: Ze znanych miejsc na trasie maratonu, na których często maraton gości, no to na pewno okolice Jeziora Maltańskiego czy Enea Stadion. Znowu będziemy przebiegać przez Murawę. Od wielu lat poznański maraton organizujemy na jednej pętli i nie będziemy powtarzać żadnego odcinka, także ja myślę, że ta trasa jest z tego względu również atrakcyjna.
7: Mówił Filip Borowiak z Posiru. Tegoroczny maraton wystartuje 4 października. Aktualnie trwają zapisy. A pozostając w temacie sportowym, to jutro na stadionie przy Bułgarskiej Lech Poznań zagra z Jagiellonią Białystok. Pierwszy gwizdek o 20:30. A my mamy jeszcze bilety na mecz. Jeśli chcecie je zdobyć, to wpadnijcie na naszą stronę RMF Max Poznań. I to wszystko we flaszu w tej godzinie. Teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Zachmurzenie zmienne, małe i umiarkowane będzie nam towarzyszyło do wieczora, a na termometrach zobaczymy 22 stopnie maksymalnie. Ciśnienie jest wysokie, wiatr umiarkowany, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie. Wieczorem termometry pokażą 19 stopni, a w nocy 14. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym, a jutro rano sporo słońca i trochę chmur, po południu zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Hity na maksa. Świetna wiadomość od nas na dzień dobry. Jest szansa, że na

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: końca.
1: I tu się z panem Oskarem nie zgodzę, że bez końca, bo tylko do końca tygodnia łatwa kasa w RMF Max 15 tysięcy złotych. Uwaga, teraz pokazuję na ciebie. Dla ciebie 15 tysięcy złotych.
2: I dla ciebie też może być to 15 tysięcy, tylko się trzeba zgłosić najlepiej hasłem Max pod 7327 właśnie teraz, bo teraz taki SMS daje wam 500 szans.
1: Najbardziej się opłaca wysłać Max na 7327 razy 500, mnożymy każde zgłoszenie.
2: Trwa runda super okazji. Max pod 7327.
3: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
4: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: I po reklamie.
11: Tu Ola i Jarek.
12: Hejka, tu Maciek.
13: Cześć, tu Oskar Sims.
14: Hello, this is September.
15: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Poznań 93 i 5 FM.

0: Semper City w RMF Max, jak pyszna druga kawa w pracy.
1: A wczoraj pod jedną z podstawówek zajechała kolumna prezydencka z prezydentem Karolem Nawrockim i z jego żoną małżonką Martą na pokładzie. I z limuzyny wysiadła Kasia. Kasia ma 8 lat, jest córką prezydenta i poszła właśnie do drugiej klasy.
0: Super, brawo rodzice.
1: Brawo, brawo, tylko może być kłopot, jak nie zostanie tak z automatu przewodniczącą w klasie.
0: No nie zostanie, bo ona z automatu to będzie prezydentem szkoły.
1: Życzymy oczywiście.

0: chwilę przed pierwszym dzwonkiem. To był Powerplay w każdej szkole. Ring my bell, age w RMF Max.
1: I prognoza pogody. Wiatry idą od północy. Uważajcie, bo może wiać naprawdę mocno.
0: Zostańcie na szczegóły.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Poznań. Szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
12: AI,
13: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci.

0: i po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
2: Zachmurzenie zmienne, małe i umiarkowane będzie nam towarzyszyło do wieczora, a na termometrach zobaczymy 22 stopnie maksymalnie. Ciśnienie jest wysokie, wiatr umiarkowany, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie. Wieczorem termometry pokażą 19 stopni, a w nocy 14. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym, a jutro rano sporo słońca i trochę chmur, po południu zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.

0: Świat w pracy, a Jennifer Lopez w głośniku, jak zawsze w kozakach. Tak to jest w RMF Max.
1: To czas na kącik grzybiarza w RMF Max. Po ilu dniach od deszczu rosną grzyby?
0: No kiedy pojawią się kozaki?
1: Koźlarze do 2 dni na przykład, a podgrzybki aż do 6.
0: Także jeżeli, słuchajcie, całe życie szukaliście tej, która potrafi odróżnić kozaki od koźlarzy.
1: Tu jestem.
2: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
15: Zdrowid.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Sity na Maxa.
20: Poznań 93,5 FM.
1: W studio RMF Max Poznań na zegarach 13. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam.
4: Na drogim paliwie cierpieć będzie cała gospodarka. Analitycy spodziewają się, że we wrześniu inflacja wzrośnie, czyli w sklepach będzie drożej. To również złe wieści dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym. Jeśli liczyliście na obniżkę rat, ostatni odczyt inflacji 3,4% raczej przekreśla na to szansę, ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki.
15: Najprawdopodobniej stopy w tym roku w Polsce się nie zmienią, a o potencjalnych obniżkach będziemy mówić gdzieś dopiero w okolicy połowy przyszłego roku, kiedy rzeczywiście inflacja znowu znajdzie się na ścieżce spadkowej.
4: Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu, pierwszy raz od lipca.
20: Słuchacie RMF Max Poznań.
4: Pierwsze osoby usunięte z terenu osiedla maltańskiego. Od rana trwa tam eksmisja. Od razu łączymy się z Przemkiem Wałczyńskim, który jest na miejscu i przygląda się działaniom służb. Przemku?
21: A policjanci zostali poproszeni przez komornika o pomoc w prowadzeniu tych działań, które mają na celu doprowadzenie do eksmisji. To w praktyce sprowadzało się do tego, że specjalistyczny sprzęt został użyty do tego, aby przeciąć ogrodzenie. Brama w końcu została przecięta, otwarta. Pierwsze osoby, które stawiały wyraźny opór, zostały złapane przez policjantów, no i za ręce i za nogi wyniesione z terenu tej posesji. Ta akcja cały czas trwa. Jest tutaj bardzo dużo policjantów, jest także sporo anarchistów, którzy wspierają mieszkańców w walce o to, aby osiedle maltańskie zostało. Także cały czas śledzimy tutaj rozwój tej sytuacji. Cały czas słychać w tle także okrzyki, skandowanie. Jest tutaj bardzo dużo osób, które sprzeciwiają się tej decyzji, nie chcą dopuścić do tego, aby eksmisja na osiedlu maltańskim stała się faktem.
4: To był Przemek Wałczyński, bardzo Ci dziękuję. Japońskie drzeworyty, tradycyjne instrumenty i muzyka znana z anime. Przed nami trzecia edycja Japońskiej Fali. Będzie można dowiedzieć się między innymi o rodzajach napisów na drzeworytach i jak japoński dźwięk wpływa na współczesną muzykę. Wydarzenie już w ten weekend w Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznańskim Zamku Królewskim. Wyjeżdżamy coraz dalej, a o siebie musimy dbać coraz lepiej. Im bliżej jesieni, tym bardziej rozkręca się sezon na egzotyczne podróże, a specjaliści podpowiadają, że to idealny czas, aby pomyśleć o szczepieniach przeciwko niewystępującym u nas chorobom.
22: Jednak ta świadomość wzrasta i rzeczywiście pacjenci pytają, dopytują, przygotowują się. Jednak większość, widzę, podchodzi do tego starannie, zawczasu też nie tylko o spakowaniu najpotrzebniejszych rzeczy, ale o odpowiednim przygotowaniu się, czy o szczepieniu myśli. Jeżeli wydajemy dość sporo pieniędzy na egzotyczną wycieczkę, to warto dorzucić też trochę szczepień, żebyśmy potem nie cierpili na miejscu albo nie zawlekli czegoś do domu.
4: Mówił lekarz Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imienia Raszej w Poznaniu.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem zmiennym, małym i umiarkowanym, ale bez opadów. Na termometrach od 20 do maksymalnie 22 stopni i więcej dziś nie zobaczymy. Wiatr pozostanie umiarkowany, a ciśnienie wysokie, a pogoda nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie. Warto wyjść na spacer albo rower, tym bardziej, że jakość powietrza w mieście jest dobra. A jeśli jesteście w biurze, to otwórzcie okna. Świeże powietrze na pewno dobrze Wam zrobi.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o Tobie. Czas na hity na maksa.

0: pojawiły się głosy, że przyszli i się nie przywitali. No, znaczy ja się witałem, tylko nie było słychać oczywiście. Irek Jakubek, dzień dobry.
1: Asia Beus, dzień dobry.
0: Siemano, witajcie. Cudownie, że jesteście z RMF Max. Zadano bardzo trudne pytanie Polakom, bo nikt nie lubi, jak się go pyta o pieniądze. Ile to jest dużo pieniędzy?
1: Polacy powiedzieli, że dużo to już jest 10 tysięcy.
0: Więc mamy więcej niż dużo, bo mamy całe 15 tysięcy złotych.
1: Mamy i chcemy je wam rozdać. Dlatego załatwiliśmy wam super rundę turbo okazji i mnożymy.
0: Razy 600. Wyjątkowy, szczęśliwy mnożnik. Najbardziej opłaca się grać właśnie teraz.
2: Max.
0: Teraz wyślij SMS o treści Max na 7327.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Tej wiara. Już w czwartek hitowy mecz przy Bułgarskiej. W piątej kolejce PKO BP Ekstra Klasy Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Razem zapełnijmy na stadion aż po brzegi i wspierajmy kolejorza w walce o komplet punktów. Lech Jagiellonia. Czwartek, 3 września, godzina 20:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Niech będzie nas wuchta.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazji do strefy szkoła w Auchan.
9: Bo tylko do drugiego

6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.

0: Brawo. Brawo. Ja chciałem powiedzieć, że to ja zacząłem bić brawo i dopiero Katy Perry zaczęła bić brawo. Także możecie na nas liczyć, zwłaszcza przy drugiej kawce w pracy. Nazywamy się RMF Max.
1: I mamy świetne wiadomości. Lato się wydłuża i to wydłuża się o 7 dni na 10 lat.
0: Raz na 10 lat?
1: Tak.
0: O 7 dni?
1: Znaczy nie, na 10 lat o 7 dni.
0: O 7 dni. No. To mam nadzieję, że następne wydłużenie lata jest w 2027. Próbujemy to załatwić muzyką. Zróbcie głośniej. Wyjdzie słońce.

0: Najlepsza playlista na popołudnie. W pracy, w samochodzie, w domu. Gra w RMF Max.
1: Pogoda chciałaby być tak dobra jak to, co dla was gramy.
0: Chciałaby.
1: Prognoza już za chwilę, bądźcie blisko. RMF Max. Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Paweł?
6: Mhm.
5: Powiedz coś po logistycznemu.
6: Spedycja wiedzy, transport kompetencji, dobra praca. Masz w tym biznes.
5: Czyli co?
6: Jak to co? Studia w Wyższej Szkole Logistyki.
5: Zapisz się na studia.
6: WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wypilającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: O czym ćwierkają ptaszki w Swadzimiu? O odświeżonym hipermarkecie Auchan.
10: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by rozwinąć skrzydła. Zostań orłem oszczędzania. Kupuj mięso na stoisku tradycyjnym i paczkowane ryby wędzone, a 40% wartości zakupów wróci na Twoje konto Skarbonka. A jeśli nie masz jeszcze konta Skarbonka, nic straconego. Załóż je i odbierz 50 zł na start. Oferta do 9 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
13: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem zmiennym, małym i umiarkowanym, ale bez opadów. Na termometrach od 20 do maksymalnie 22 stopni i więcej dziś nie zobaczymy. Wiatr pozostanie umiarkowany, a ciśnienie wysokie, a pogoda nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie. Warto wyjść na spacer albo rower, tym bardziej, że jakość powietrza w mieście jest dobra. A jeśli jesteście w biurze, to otwórzcie okna. Świeże powietrze na pewno dobrze Wam zrobi.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.

0: okiem obejmuje noce. I pracuje się trochę lepiej, prawda? Gra RMF Max.
1: Gra i dba o to, żebyście wiedzieli, że nas oszukują.
0: Ojoj.
1: A nie lubimy być oszukiwani.
0: Bardzo nie lubię.
1: Firmy, które zmniejszyły wagę produktu, a nie zmieniły ceny ani opakowania, będą miały kłopoty.
0: I bardzo dobrze, bo kilka serników się nie udało, wyszły za mało czekoladowe, po tym jak się okazało, że jednak tabliczka nie ma 100 gramów, tylko 80.
1: To nie jest śmieszne.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Jaki jest szyfr do uśmiechniętego otwarcia roku szkolnego? Znajdziecie go wspólnie z dziećmi w ETC Swarzędz. Zapraszamy w sobotę, 5 września do emocjonującej, kreatywnej i interaktywnej zabawy Safe pełen skarbów. Od 12 do 18 na uczestników czekają zadania, zabawy oraz upominki ukryte w sejfie. Wypełnijcie 5 września misję pełne radości i wspólnie otwórzcie Safe pełen skarbów. Uśmiechnięty powrót do szkoły wspiera ETC Swarzędz.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków. Niedziela, 6 września, godzina 17:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
2: I po reklamie.
7: I już 14. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Od dziś dzieciaki z podstawówek mają zakaz korzystania ze smartfonów. O tym, jak to będzie wyglądało w praktyce, decydują poszczególne placówki.
8: Tak naprawdę zakaz niekorzystania z telefonów będzie obowiązywał wtedy w szkole, kiedy zmiany będą wprowadzone w statut szkoły. Na chwilę obecną są to przede wszystkim informacje przekazywane przez nauczycieli, wychowawców do uczniów, do rodziców i prośba o respektowanie tego.
7: Mówiła Katarzyna Smolińska, dyrektor stołecznej podstawówki.
9: To jest RMF Max Poznań.
7: Lokalni radni mają otrzymać wsparcie miejskich radnych Koalicji Obywatelskiej. Politycy zapowiadają rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi. To powrót do formuły konsultacji stosowanej już w przeszłości.
10: Prowadzimy szerokie rozmowy w zasadzie każdego tygodnia. Niemniej zebranie wszystkich pomysłów, przekonsultowanie, które są priorytetami, troszkę czasu nam zajmuje. Szanowni Państwo, zmieniają się okoliczności, zmieniają się również potrzeby mieszkańców, zmienia się demografia. Tych wyzwań jest bardzo dużo i nie chcielibyśmy, abyśmy odpowiadali na te wyzwania sami w pojedynkę, jako radni, jako posłowie. Stąd ten pomysł właśnie powrócenia do takich konsultacji, takich systemowych, można powiedzieć.
7: Mówiła radna Monika Danelska. Do tego tematu wrócimy jeszcze dziś we fleszach RMF Max. Uwaga kierowcy, od jutra niedostępny będzie miejski parking przy szpitalu przy ulicy Szamarzewskiego 84 w Poznaniu. To efekt zmian związanych z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania. Nie zostawiajcie tam aut, bo będą odholowane na wasz koszt. Na placu budowy nowych bloków komunalnych w Poznaniu dużo się dzieje. Ruszyła inwestycja przy ulicy Kopanina. Kto zamieszka w powstających budynkach, to wie Przemek Wałczyński.
11: W miejscu, w którym nie tak dawno stały stare, odstraszające swoim wyglądem baraki, powstaną nowoczesne bloki, a w nich ponad 160 mieszkań. Inwestycja obejmie także budowę placu zabaw, parkingów, miejsc dla rowerów czy wind i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. To jedna z większych inwestycji ZKZL-u. Przygotowania do niej trwały już od 4 lat, a wszystko ruszyło z kopyta dzięki środkom z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja w 3 nowe budynki ma zwiększyć liczbę mieszkań komunalnych w Poznaniu. Prace pochłoną łącznie blisko 55 milionów złotych i mają potrwać około 20 miesięcy.
7: W piątek na Placu Kolegiackim w Poznaniu odbędą się 2 seanse w ramach cyklu Kino na Wolnym. Na ekranie pojawią się filmy Być Kochaną i Sirat. Start o 20, a wstęp jest wolny. I na koniec tego flesza jeszcze trochę sportu. W niedzielę Lech Poznań zagra na stadionie przy Bułgarskiej z Rakowem Częstochowa. Start spotkania o godzinie 17.30. A my mamy bilety na mecz. Jeśli chcecie je zdobyć, to wpadnijcie na naszą stronę RMF Max Poznań. I to wszystko we fleszu RMF Max w tej godzinie. Teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.
12: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Na większe pogodowe rewolucje nie mamy dziś co liczyć. Do wieczora na niebie według synoptyków możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, małego i umiarkowanego, miejscami wzrastającego do dużego, ale padać nie powinno. Słońce zostanie z nami do swojego zachodu, który spodziewany jest o 19.37, dlatego macie jeszcze sporo czasu, by wyjść na spacer. spacer albo rower. Na termometrach od 20 do 22 stopni, wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
14: Po 14 na zegarach RMF Max. Tę godzinę dedykujemy tym, którzy przyszli dzisiaj do pracy, ale nie tylko po to, żeby pracować, ale by sobie odpocząć od tego, co mają w domu. Max.
15: Trochę mnie przeraża to, że mamy tak samo, Irek.
14: Czytamy też w waszych myślach. Asia Maus, Irek Jakubek.
15: Dzień dobry.

0: Sorry, papi, dzień w pracy jeszcze się nie kończy. Na szczęście jest RMF Max.
1: Rzecz, na punkcie której oszalał nie tak dawno temu cały Instagram.
0: Tak.
1: Zaćmienie słońca.
0: A, faktycznie.
1: I wiemy, co w tym czasie zaćmienia robiły zwierzęta. Okazuje się, że lwy, które były w zoo, były wyraźnie zaniepokojone.
0: No tak, szefa martwią takie rzeczy.
1: To prawda.
0: Szef zwierząt. No.
1: Samiec sitatungi sawannowej, to jest taka sarenka sawannowa, dobierał się do swojej samicy, a to się u nich dzieje zazwyczaj tylko rano.
0: Albo wtedy, kiedy gaśnie słońce, znaczy światło. Akurat to było zaćmienie słońca.
1: A szympansy w ogóle nie zareagowały, żyły sobie jak gdyby nigdy nic.
0: No i właśnie dlatego szympansy z tej całej ekipy są najbardziej człowiekokształtne.

0: 15 tysięcy złotych. Cały czas jest do wzięcia tu w RMF Max. Jak chcecie pomnożyć swoje szanse, www.rmfmax.pl, tam klikamy.
1: Proszę wchodzić, klikać, a w internecie przy okazji na pewno wam wyskoczy dom Michała Wiśniewskiego. Dzisiaj jest absolutnie wszędzie, bo to jest podpisany dom. Michał na płocie ma napisane Michał Wiśniewski.
0: No, podpisał sobie nowy dom, bo jak sobie starego nie podpisał, to mu komornicy zabrali.
2: Max, reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Agnieszka podarowała nam właśnie tę nowość. Poza tobą nic.
1: Nowości też na szkolnych stołówkach w kategorii obiady. Jeden dzień obowiązkowo ma być dniem warzywnym.
0: Tylko jeden dzień?
1: Tylko.
0: W szkole jeden dzień warzywny. Ja bym chciał, żeby był codziennie dzień warzywny. Zwłaszcza jak cię o coś pytają, a ty nie wiesz. I wtedy odpowiadasz: pomidor.

0: Moonlight i Fordo, Alabama Ten, to jest taka mocna alabamska dycha.
1: A u nas przyjemna dwudziestka, ponad 20 w całym kraju i o tym w prognozie pogody. Sprawdzajcie tę najbardziej aktualną już za chwilę.
2: Max. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: X-Demon Poznań prezentuje White Revolution. Biały wystrój klubu, przebrania, konfetti i wiele, wiele innych. O najlepsze wyselekcjonowane dźwięki zadbają nasi

0: Poznaniu. Dress code white mile widziany. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
5: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
6: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestiun. Baranowa ulica Rolna 23.
9: Na większe pogodowe rewolucje nie mamy dziś co liczyć. Do wieczora na niebie według synoptyków możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, małego i umiarkowanego, miejscami wzrastającego do dużego, ale padać nie powinno. Słońce zostanie z nami do swojego zachodu, który spodziewany jest o 19:37, dlatego macie jeszcze sporo czasu, by wyjść na spacer albo rower. Na termometrach od 20 do 22 stopni wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestiun. Baranowa ulica Rolna 23.

0: Ding, ding, ding, ding, ding. A po polsku Harry Styles wystąpił przed chwilą w RMF Max.
1: Dla całej naszej maksowej ekipy wylosowałam teraz ciasteczko z mądrością. I uwaga, czytam mądrość.
0: Proszę.
1: Potrzeba 2 lat, aby nauczyć się mówić. 50, aby nauczyć się milczeć.
0: Nas to nie dotyczy, będziemy jutro po 12.
1: Pa!
0: Irek Jakubek, Asia Meus. Ciao, ciao.

0: Reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Tej wiara. Już w czwartek hitowy mecz przy Bułgarskiej. W piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Razem zapełnijmy na stadion aż po brzegi i wspierajmy kolejorza w walce o komplet punktów. Lech Jagiellonia. Czwartek, 3 września, godzina 20:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Niech będzie nas wuchta.
4: Jaki jest szyfr do uśmiechniętego otwarcia roku szkolnego? Znajdziecie go wspólnie z dziećmi w ETC Swarzędz. Zapraszamy w sobotę, 5 września do emocjonującej, kreatywnej i interaktywnej zabawy Safe pełen skarbów. Od 12 do 18 na uczestników czekają zadania, zabawy oraz upominki ukryte w sejfie. Wypełnijcie 5 września misję pełne radości i wspólnie otwórzcie Safe pełen skarbów. Uśmiechnięty powrót do szkoły wspiera ETC Swarzędz.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Teraz w Biedronce.

0: Wieliczka lub Łowickie, złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Ulubiona kuchnia?
2: Wiadomo, włoska.
1: Lody?
2: No, włoskie.
1: Wakacje?
2: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
1: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
2: Fantastycznie!
1: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
3: I po reklamie.

0: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max. Poznań, Paulina Gołąb, zapraszam, jest 15. Kolejne 3 osoby zostały zatrzymane w sprawie afery Zonda Krypto. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Więcej o dzisiejszej akcji służb Krzysztof Zasada.
1: Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Jednocześnie policjanci z CBZC byli w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Tam zabezpieczali dokumentację dotyczącą kontaktów i postępowań w sprawie Zonda Krypto.
0: Zatrzymane osoby mają być przewiezione do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Eksmisja była nieunikniona, bo mieszkanka odrzucała wszelkie formy pomocy. Przekonuje prawnik reprezentujący dewelopera, który na terenie osiedla maltańskiego planuje postawić nowe bloki. Dziś od rana na działce trwały działania komornika w asyście policji.
3: W mocy pozostaje wyrok sądu dotyczący opróżnienia i wydania parceli numer 75 na osiedlu maltańskim. Parceli, która jest w posiadaniu pani Sandry Majer. Naszym celem jest to, aby polubownie załatwiać sprawy opróżnienia parceli, co robimy z dużym sukcesem. W przypadku pani Sandry Majer próbowaliśmy się z nią kontaktować począwszy od stycznia. Kontakty kończyły się niczym. Mieliśmy się spotkać, też do tych spotkań nie dochodziło. Pani Sandra nie przyjeżdżała.
0: Mówił prawnik Jacek Masiota. Działania eksmisyjne już się zakończyły. Policja chce skierować wnioski o ukaranie wobec osób, które przeszkadzały w wykonywaniu działań podczas akcji. Znany dyrygent szefem Poznańskiego Teatru Wielkiego. Kto został wybrany przez specjalną komisję, to wie Przemek Wałczyński.
4: Najwięcej punktów zdobył Adam Banaszak, dyrygent, pedagog i menedżer kultury. W przeszłości pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego w Łodzi, kierownika muzycznego Opery Wrocławskiej, ale lista instytucji, z którymi współpracował, jest znacznie dłuższa. Artysta ma także spory dorobek, zarówno klasyki operowej, jak i baletu. Na stanowisku zastąpi dotychczasową wieloletnią dyrektor Poznańskiej Opery Renatę Borowską-Juszczyńską. Komisja konkursowa najlepiej oceniła program nowego dyrektora. Swoją funkcję Adam Banaszak ma pełnić przez 5 najbliższych sezonów.
0: Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a co na poznańskich drogach. Więcej aut na Lucyckiej i Lechickiej i dalej też na Bałtyckiej. Aut przybywa przed rondem Śródka, na Baraniaka i na Jana Pawła II, a także na Królowej Jadwigi Hetmańskiej. Spory zator utworzył się na Garbary od Świętej Marii Magdaleny do Krakowskiej. I na koniec tego flesza mamy propozycję dla tych, którzy już myślą o weekendzie. W sobotę w klubie X-Demon zagra Denzel. Możecie liczyć na biały wystrój klubu, przebrania, konfetti i wiele innych atrakcji. Start o 22:00, a jeśli chcecie się wybrać, to wpadnijcie na naszą stronę RMF Max Poznań. Tam do zgarnięcia są wejściówki.
2: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
5: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowy. Na początek piłka nożna. W piłkarskim świecie zamknięto okno transferowe w najsilniejszych ligach świata.
6: Najbardziej spektakularny z pewnością, bo i najdroższy, był transfer Enzo Fernandeza z Chelsea do Manchesteru City. Argentyński wicemistrz świata kosztował rekordowo około 150 milionów euro. City jeszcze dorzuciło prawie 70 milionów euro za reprezentanta Senegalu Ilimana Diaye, który grał w Evertonie. Barcelona natomiast w końcu ma nowego napastnika, Gabriela Jesusa z Arsenalu.
5: Mówił Cezary Dziwiszek. W rodzimej Ekstraklasie transfery potrwają do 9 września. Teraz siatkówka i to na najwyższym poziomie. Jutro Polki zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy przeciwniczkami Holenderki.
7: Kompletny zespół, ale jestem dobrej myśli i wierzę, że jak zagramy swoją siatkówkę, na spokojnie to wygramy.
5: To nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz jutro o 15:00.
8: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
0: Do wieczora na niebie w Poznaniu i regionie będzie nam towarzyszyło zachmurzenie zmienne, małe i umiarkowane, miejscami może być też duże, ale deszczem się nie przejmujcie, nie jest prognozowany. Na termometrach od 20 do maksymalnie 22 stopni ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr umiarkowany. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym, a na termometrach 13 stopni, a jutro do 21 na niebie i słońce, i chmury, i możliwy przelotny deszcz.
2: RMF Max.
9: Dzień dobry, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Witamy się po tej piękniejszej stronie godziny 15, jak zawsze.
10: 4 minuty po 4, tak. Siwek i Borycka po tej stronie.
9: Matko Borycka, rok szkolny się zaczął, a ty 15 z 4 mylisz.
8: Faktycznie. Ale wiesz, co jest super? Że nie musiałam dzisiaj iść do szkoły.
9: To jest super. A wszyscy, którzy byli, niech dają głośniej RMF Max, bo to Temper City Self-Aware. Podniesiemy nastroje.

0: absolutnie kocham ten numer.
1: Ja wiem.
0: W sportowym samochodzie, jak robisz redukcję i gaz, to właśnie też jest takie. Bardzo fajne.
1: Jakie to masz doświadczenie ze sportowymi autami? Ciekawe jest.
0: Czasem mnie mijają na ulicy.
1: No właśnie, chyba takie co najwyżej. 10 po trzeciej to jest kanał nadawczy w RMF Max. A ponieważ pewnie jeszcze was zastaliśmy w pracy o tej porze, a może sobie już wracacie, to jest proste pytanie, a czasem bardzo trudne.
0: Za co kochasz swoją robotę? A to wszystko w związku z tym, że powraca zabawa zawodówka i my spróbujemy ustalić, jaką pracę wykonujecie. Tylko że no właśnie, w tym celu musicie nam najpierw napisać, za co ją kochacie i broń Boże nie pisać, co to za praca.
1: Tak jest. Trzeba jakoś te informacje sprytnie zataić. Czekamy na wiadomości na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, za co lubicie swoją pracę.
0: Jak na Messengerku wyszukacie RMF Max, to się trzeba przeklikać na strony, żeby nas znaleźć.

0: Alan Walker i Ava Max w RMF Max, 19 po trzeciej. No wiadomo, pracy się lubi za różne rzeczy. My cały czas na Messengerze czytamy, za co lubicie swoją pracę. Można jeszcze się zgłaszać, ale wiadomo, że od pracy to lepsze są pieniądze bez pracy.
1: No właśnie, nie ma nic lepszego niż pieniądze bez pracy. No bo ja nie poznałem jeszcze człowieka, który by mi powiedział, no ja to bym więcej już zarabiać nie chciał.
0: No to wiadomo, że zawsze się coś tam przyda jeszcze do domowego budżetu, szczególnie na początku miesiąca, więc jak już macie ten telefon w dłoni teraz, to warto wysłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, bo rundę bonusową teraz odpalamy w zabawie Casa de Palma.
1: I jeżeli wyślecie jednego takiego SMS-a, to my go traktujemy jak 560 SMS-ów.
0: Tak. Z tym mechanizmem pewnie jesteście już dobrze obeznani, jak słuchacie RMF Max, więc wiecie, że warto, tym bardziej, że no już niedługo będziemy dzwonić, także to jest w sumie ostatni dzwonek dzisiaj szkolny, żeby się zgłosić. MAX na 7327, nawet 15 tysięcy złotych dzisiaj w zabawie Casa de Palma.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
8: Jeden z najbardziej uznanych.

0: imprezę poleca RMF Max.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków. Niedziela, 6 września, godzina 17:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Poznań 93,5 FM.

0: Oskar Cems, to co noc w RMF Max i wygląda na to, że Maja, do której się dodzwoniliśmy, chyba też z nocami ma dużo wspólnego, tylko że te noce są nieprzespane. Nieprzespane noce, płacze i posiadanie tylko jogurtu w lodówce. Maja, napisałaś nam, że za to właśnie kochasz swoją pracę, zgadza się?
1: Dokładnie tak.
2: Ale czy to jest taka ironiczna miłość, czy to jest prawdziwa miłość?
1: Wiecie co, 50/50. Trochę ironicznej, a trochę takiej prawdziwej.
2: Dobra, to nic więcej nam nie mów, bo za chwilę odpalamy nasze 90 sekund, w trakcie których będziemy musieli zgadnąć, ustalić, co to za zawód, który wykonujesz, a was zapraszamy, żebyście zgadywali razem z nami. Maja będzie nam odpowiadała na pytanie, a wy w tym czasie piszcie nam na Messengerze, co to waszym zdaniem może być za zawód.
0: Tak,
2: dobra?
0: Możecie też dodatkowe pytania zadawać. Postaramy się je przekazać najlepiej, jak potrafimy. No to co?
2: A więc startujemy zabawę w zawodówkę. Uwielbiam ten dźwięk.
0: Tak.
2: Dobrze, to 90 sekund startuje w tym momencie.
0: Dobra, Maja, to powiedz, czy to jest praca na pełen etat?
1: Tak, 5 dni w tygodniu, że tak powiem.
0: Okej, okay. I faktycznie pracujesz na noce?
1: Nie.
0: Okej. Okay. Mhm, nieprzespane noce.
2: Nieprzespane noce są z powodu czegoś, co dzieje się w pracy, czy to jest niezwiązane?
1: To jest związane z tym, co będę potem musiała w tej pracy, w tym moim zawodzie robić.
0: Okej, okay, czyli to jest jakiś początek twojej drogi zawodowej, tak?
1: No, tak można powiedzieć. Dobrze. Taki początek początków.
2: Jakby się przygotowujesz do swojej pracy nocami?
1: Tak, bardzo często.
0: Okej. Okay. I te płacze pewnie też ze stresu w związku z tym. Posiadanie tylko jogurtu w lodówce, czyli mało masz czasu ogólnie?
1: Mało czasu, mało pieniążków.
2: Mhm, ale czy okay. Ten jogurt służy tylko do jedzenia, czy on też jest związany z pracą?
1: Tylko do jedzenia.
2: Okej.
0: Okay. Jesteś stażystką?
1: Nie.
0: Okej. Okay. Padła podpowiedź na Messengerze od Oli, że może jesteś pielęgniarką?
1: Nie.
0: Okej, okay, to szukamy dalej w takim razie.
1: Bliżej tego stażu.
0: Okej.
2: Okay. Bliżej stażu, okej. Okay. Uh-huh, uh-huh. Czy pracujesz w jakimś laboratorium?
1: Nie.
0: A może...
1: Chociaż czasami tam również ćwiczę.
0: Okej.
2: Okay. A czy coś ćwiczysz? Czyli ty ten zawód jakby już wykonujesz, czy dopiero do niego ćwiczysz?
1: Można powiedzieć, że ćwiczę, ale już go po części wykonuję, ale uwaga, nie płacą mi jeszcze za to.
2: O Boże,
0: wow. Czas nam się skończył, Maja.
2: Dawno nie minął nam ten czas tak szybko i...
0: Jeszcze jedno pytanie od Justyny, która też napisała na Messengerze. Nauczycielka.
1: Nie.
2: Dobrze.
0: Czas się skończył, więc trudno.
2: Ale możesz... no to podrzućmy jeszcze te propozycje, które jeszcze przyszły na Messengerze. Przyszła mama i lekarz.
1: No nie, mamą nie jestem, a lekarz jesteście coraz bliżej.
2: Dobra. Ale prawda jest taka, że zgadywać już nie możemy, bo nasz czas upłynął. I Maja, no mam nadzieję, że nie będziesz brutalna i zdradzisz nam, co to za zawód tak naprawdę wykonujesz.
1: Byliście bardzo blisko, ponieważ ja jestem z zawodu studentem. Słuchajcie, biednym studentem po prostu stomatologii.
0: Okej, okay, ale stomatologia, dobra, no bo taka miała być moja propozycja kolejna. Tak. No cóż, nie udało nam się, ograłaś nas, ale gratulacje, bo leci do ciebie zestaw gadżetów od RMF Max w zabawie zawodówka.
1: Super, ekstra.
2: Postaramy się znaleźć coś do jedzenia.
0: Wyślemy.
1: Tak, przydałoby się. Max.
2: Zabawa w zawodówkę na pewno powróci w RMF Max, a tymczasem dla was nówka od Tame Impali, Loser, a Borycka już dostaje małpiego rozumu,
0: tak,
2: bo kocha ten numer.
0: Tak, kocham ten numer.

0: Dub Dogs w RMF Max. Już za 22 minuty będzie 16. Dziś jeszcze zadzwonimy spróbować komuś rozlosować 15 tysięcy złotych i na ten moment czekam mocno.
1: Tak jest, ale wcześniej sprawdźmy, co w pogodzie, żeby być gotowym na każde warunki. Max. Najświeższa prognoza za chwilę.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Wakacje w mieście?
1: Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
2: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: X-Demon Poznań prezentuje White Revolution. Biały wystrój klubu, przebrania, konfetti i wiele, wiele innych. O najlepsze wyselekcjonowane dźwięki zadba

0: Dress Code White mile widziany. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Do wieczora na niebie w Poznaniu i regionie będzie nam towarzyszyło zachmurzenie zmienne, małe i umiarkowane, miejscami może być też duże, ale deszczem się nie przejmujcie, nie jest prognozowany. Na termometrach od 20 do maksymalnie 22 stopni ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr umiarkowany. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym, a na termometrach 13 stopni, a jutro do 21 na niebie i słońce, i chmury, i możliwy przelotny deszcz.

0: Alex Warren i Fever Dream w RMF Max. Może wam się wydawać, że słyszeliście ten numer w tym samym świecie 3 dni temu, ale to nie był ten sam świat. Ja mam wrażenie po prostu, że 1 września nastąpiło jakieś magiczne zwolnienie blokady, tak. I nagle zaczęliśmy żyć po prostu tematami typu zmiana czasu, aha, jaka będzie pogoda zimą, aha, po ile dynie. No jakby zupełnie nowa rzeczywistość się odblokowała.
1: Odblokowaliśmy nową planszę po prostu w tej grze. Mhm. I to dobrze, słuchajcie, bo to znaczy, że zbliżamy się do końca tej gry, a na końcu tej gry jest oczywiście premia końcoworoczna.
0: Jej!
1: No i po drodze jeszcze będzie godzina 16, kiedy to Flash i prognoza pogody, więc zostańcie z nami.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama. Jaki jest szyfr do uśmiechniętego otwarcia roku szkolnego? Znajdziecie go wspólnie z dziećmi w ETC Swarzędz. Zapraszamy w sobotę, 5 września, do emocjonującej, kreatywnej i interaktywnej zabawy Safe pełen skarbów. Od 12 do 18 na uczestników czekają zadania, zabawy oraz upominki ukryte w sejfie. Wypełnijcie 5 września misję pełne radości i wspólnie otwórzcie Safe pełen skarbów. Uśmiechnięty powrót do szkoły wspiera ETC Swarzędz.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Ulubiona kuchnia?
11: Wiadomo, włoska.
10: Lody?
11: No włoskie.
10: Wakacje?
11: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
10: Do salonu Fiat Polkar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
11: Fantastycznie!
10: Fiat Polkar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
19: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
2: Poznań 93 i 5 FM.
20: Na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Akcja służb w Pekolu i UOKiK-u. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli dokumentację w związku ze śledztwem w sprawie afery Zonda Krypto. Jak informowaliśmy przed godziną, zatrzymano też 3 kolejne osoby.
21: Wszystkie 3 osoby zostały zatrzymane w swoich domach. 2 kobiety zatrzymane przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach mają związek z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. Nie wiadomo na razie, jaki mają status w tej sprawie. Prokuratura podaje jedynie inicjały zatrzymanych. Wiadomo, że w czasie przeszukań zabezpieczono mienie o znacznej wartości, biżuterię, zegarki, samochody, a także gotówkę.
20: Tyle Igor Skrzypek.
22: To jest RMF Max Poznań.
20: Miejscy radni Koalicji Obywatelskiej zapowiadają współpracę z radnymi osiedli w Poznaniu. O tym mówimy Wam dziś we flaszach RMF Max. Ich celem jest zebranie informacji o najważniejszych problemach lokalnych społeczności i uwzględnienie ich w projekcie przyszłorocznego budżetu miasta.
23: Szczególnie projekty inwestycyjne w mieście to są przedsięwzięcia wieloletnie. One wymagają często kilku etapów. Najpierw koncepcji projektowej, takiej ogólnej, później pełna dokumentacja do projektu budowlanego, na końcu realizacja. Mamy bardzo dużo takich projektów na różnym etapie zaawansowania i elementem konsultacji także jest to, żeby dobrze ocenić, które z nich mają największe szanse na realizację. Jeżeli mamy na przykład 2 lub 3 projekty na danym osiedlu, które mają pełną dokumentację, to który z nich jest priorytetem, żeby przekazać do realizacji.
20: Mówił radny Łukasz Mikuła. Radni mogą zgłaszać swoje poprawki do projektu budżetu, który zgodnie z przepisami przygotowuje prezydent miasta. Podróżujemy do coraz bardziej odległych zakątków świata, dlatego przed wyjazdem warto szczególnie zadbać o zdrowie. We fleszu RMF Max sprawdzamy, jakie szczepionki są konieczne przed egzotyczną podróżą.
24: Większość szczepień jest zalecanych, to zwłaszcza to są choroby przewodu pokarmowego, czy ewentualnie gdybyśmy byli ryzyko pokąsania przez zwierzęta. Są oczywiście takie szczepienia, bez których jak na przykład przeciwko żółtej febrze do pewnych krajów nie wjedziemy w ogóle i to są już obligatoryjne szczepienia, to są oczywiście te kraje są wymieniane, no i wtedy wiadomo, że musimy takie szczepienia koniecznie zrobić.
20: Mówił lekarz Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imienia Raszej w Poznaniu. A w mieście powstały 4 nowe wielkoformatowe murale. Prace nawiązują do miasta i jego historii. Można je oglądać przy ulicach Konfederackiej, Górnej Wildzie, Grochowskiej oraz 28 czerwca 1956 roku. Murale są częścią 2. edycji Festiwalu Murali. Towarzyszyły mu spotkania z artystami i warsztaty dla mieszkańców. I na koniec tego flesza coś dla tych, którzy lubią robić zdjęcia. Ruszył konkurs fotograficzny Poznańskie Kontrasty. Uczestnicy mają pokazać różnorodność miasta, zestawiając nowoczesność z historią albo gwarne miejsca ze spokojnymi zakątkami. Zdjęcia można przesyłać do 30 września. Szczegóły na stronie miasta.
22: Zaraz pogoda w RMF Max.
25: Zaraz pogoda w RMF Max.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem zmiennym, z przewagą umiarkowanego, ale bez opadów. Na termometrach do 22 stopni, po zachodzie słońca 18, a w nocy 13. Noc zapowiada się pogodna, bliżej rana mogą pojawić się niewielkie chmury na niebie. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, a wiatr umiarkowany powoli zmniejsza swoją siłę. Pogoda nie powinna mieć wpływu na to, jak się dziś czujemy.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
22: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
0: Hity na maksa. 16 już minęła, moi drodzy, i my się zastanawiamy, co Wam się dzisiaj udało. Co się udało?
1: Co się udało?
0: Można się zgłosić głosówką na Messengerze RMF Max? I powiedzieć, tak jak ja na przykład dzisiaj przyjechałam sobie rowerem do pracy. Whee!
1: Ale udało zadowolona się. Boryna, lekko spocona, zadowolona Boryna.
0: Więc
1: ja się cieszę, że Boryna stoi Whee! Daleko. Whee!
0: To jest zabawa Whee w RMF Max. Nagrajcie nam głosówkę. Co wam się dzisiaj udało?

0: Actually Bond w RMF Max. Wii! 12 minut po godzinie 16. Zabawa Wii polega na tym, że chwalicie się tym, co wam się dzisiaj udało, bo o tej porze już dzień można trochę podsumować.
1: No to przeglądamy osiągnięcia słuchaczy RMF Max.
2: Udało mi się podnieść ciśnienie mężowi w 3 sekundy. Wii!
0: Wii!
1: Wszyscy poza mężem mówią wii!
3: A udało mi się z samego rana zarysować auto przy wyjeździe z podwórka, także jej!
1: No, są tacy, co od dziecka lubili rysować i kontynuują to w dorosłości.
0: Tak jest.
4: Wii! Mi się dzisiaj udało spieprzyć drzwi, które po prostu kupiłem i zamontowałem.
0: Wii! Też mi się to kiedyś udało.
5: Udało mi się zdążyć do dentysty z córką zaraz po pracy. Wii! A za chwilę jeszcze na zebranie do drugiej córki do przedszkola. Wii! A potem jeszcze na kolejne zebranie do pierwszej córki, ale tym razem do kościoła. Jupi!
1: O tak, jak zbierzesz 3 Wii, to awansujesz na Jupi.
0: To się zgadza. Do zabawy Wii będziemy wracać jeszcze w RMF Max, a to Bausa i Magnetic.

0: Koniec pracy, czuć w kościach. Bones od Imagine Dragons w RMF Max. 18 po czwartej, a my cały czas sprawdzamy, co u was dobrego dzisiaj.
1: Jest po 16, udało mi się przeżyć w pracy, a dzień był okropny.
2: Mi dzisiaj udało się wyjątkowo, pierwszy raz, nie pamiętam jakiego czasu, wyjść punktualnie z pracy o godzinie 16. Wow.
3: Wow! Nie no, chodziło o Wii. Nie, jednak Wii. Prosimy o Wii. Cały czas można oczywiście wysyłać rzeczy, z których dziś jesteście dumni, które dziś wam się udały. Messenger RMF Max zakończycie na Wii.
0: I mamy nadzieję, że ktoś zaraz zrobi głośne Wii w finale zabawy Casa de Palma, bo on się pojawi już za chwilę i nie możemy się doczekać.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
8: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
9: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
10: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
18: No.
17: A tamta to jest mega.
18: Mega, mega.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
20: I po reklamie.

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Szanowni Państwo, proszę zbliżyć radio do okna, bo to zabawa Casa de Palma, a palmy lubią słońce.
2: Palmy lubią słońce, z tych palm też spadają kokosy z nagrodami. No i pora teraz zadzwonić do kolejnej szczęśliwej osoby, która takiego kokosa sobie zgarnie. Numer już mamy, kręcimy i czekamy sześć sygnałów.
1: Znaczy Justyna powiedziała, że to będzie szczęśliwa osoba. Ja nie wiem, czy to będzie szczęśliwa osoba. Ja wiem, że ona będzie szczęśliwa po telefonie. Teraz może jeszcze nie jest.
2: No tak, no ręki pse nie dam uciąć, no.
1: Dwa sygnały za nami. Mhm.
3: Słucham.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: RMF Max z tej strony, zabawa Casa de Palma. Jak masz na imię?
3: Paweł.
2: Cześć, Paweł. Paweł, co robisz? Jak ci mija dzień?
3: Dobrze, akurat jestem w pracy.
2: A, jeszcze jesteś w pracy. No dobrze, ale mamy nadzieję, że masz teraz chwilkę, żeby pogadać, bo przed tobą piękna perspektywa jeszcze końcówki wakacji i nasze 26 palm, a w tych palmach... nagrody, w zasadzie pod palmami nagrody, które wypadną z kokosa. Są instaksy, są nagrody pieniężne, maszyny do lodów, ale też w jednej z palm kryje się 15 tysięcy złotych. No i teraz pytanie, którą palmę wybierasz?
3: 13.
1: Ale żeście szybko przeszli do rzeczy. Ja to chciałem z Pawłem pogadać jeszcze, bo on jakiś taki spięty się wydaje. Paweł, masz stresującą robotę?
3: Nie, akurat jestem na portierni i ja się nie stresuję.
2: No
1: ale trafiło.
2: No tak,
1: stresoodporny Paweł.
2: Człowiek szczęśliwy od razu, jak dzwonimy, tak?
1: Tak, Paweł, określiłbyś się jako człowieka szczęśliwego?
3: Myślę, że tak.
1: Bo tak debatowaliśmy z Justyną, czy się do kogoś szczęśliwego dodzwonimy, czy nie. Dobrze, Paweł, mówisz 13, tak?
3: Tak.
1: Czy to jest jakby coś, od czego możemy cię jeszcze odwieźć, zapytać, czy jesteś pewny?
3: Nie, jestem pewny.
1: Jesteś pewny, bardzo mi się to podoba. Tak. Pewny, spokojny, szczęśliwy Paweł, ale tu się trafiło. Dobra, to potrząsamy 13, tak? Dobra, trzęsiemy, spada i w kokosie z palmy numer 13 znajduje się...
2: maszyna do lodów.
3: To super.
1: Halo, Paweł.
2: W lekkim szoku,
1: Paweł, czy na
2: ale mamy cię cały
1: poczekaj,
2: czas.
1: Poczekaj, bo Paweł, bo to jest pomysł na biznes. Jak na portierni jeszcze maszynę do lodów rozstawisz, to dodatkowy zysk masz.
3: No tak.
2: I wakacje mogą trwać przez całą jesień.
3: Tak.
2: Przy okazji, no fajnie, cieszę się, że słyszę uśmiech na twojej twarzy, bo to są rzeczy, które można usłyszeć. Więc Paweł, pięknego dnia ci życzymy, no i mamy nadzieję do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Zachęcamy wszystkich oczywiście do tego, żeby brać dalej udział w zabawie Casa de Palma. SMS pod 7327 o treści MAX za 3,69. Daję wam wejście do gry nawet o 15 tysięcy złotych, a i maszyna do lodów może wam wpaść w ręce.
2: No pewnie, jutro będziemy trzęść kolejnymi palmami, więc zgłoście się już teraz.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Run, Run River w RMF Max, a kolejne bangery już ustawione w kolejce, bo za chwilę po prognozie pogody będzie klasyk od Eminema Love the Way You Lie.
1: To dobrze, że rozkład jazdy jest znany. Słyszymy się za chwilę w RMF Max.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
6: Liceum Technikum za tobą? Może teraz logistyka? Myślisz, że to tylko praca w magazynie? No nie, nieprawda. 8, Kowal. 9:15, projekt logistyczny z ekipą. 12:30, zajęcia. No ale takie, co się serio do czegoś przydadzą. 19, Poznań na pełnej, miasto żyje, a ty razem z nim. I nagle okazuje się, że studia to nie tylko kierunek. To twój wybór, jak chcesz żyć. WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
10: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie

0: Wszystkie miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Poznań 93 i 5 FM.
4: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem zmiennym, z przewagą umiarkowanego, ale bez opadów. Na termometrach do 22 stopni, po zachodzie słońca 18, a w nocy 13. Noc zapowiada się pogodna, bliżej rana mogą pojawić się niewielkie chmury na niebie. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, a wiatr umiarkowany powoli zmniejsza swoją siłę. Pogoda nie powinna mieć wpływu na to, jak się dziś czujemy.

0: MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max. I ja wiem, że wielu z was może teraz sobie jechało, myślało, a co to jest? A ja bym się chciał dowiedzieć, jaki to ma tytuł, żeby sobie zapisać i wrzucić na moją playlistę, to ja powtórzę. MJ Deli, to się pisze MJ Deli i Deli Supreme.
1: Tak,
0: warto to zapamiętać.
1: Hicior prosto z internetu, niedawno mieliśmy jego premierę, a teraz to już nowość w RMF Max. Z nowych ważnych informacji przejmujemy Hiszpanię, słuchaj. Polacy kupili tylko w tym roku 2026, a przypomnę, że jest dopiero wrzesień, ponad 2000 mieszkań Polacy kupili w Hiszpanii.
0: Madre mia!
1: Aha. Ja mam pewne podejrzenia, że to może być efekt Roberta Lewandowskiego,
0: no w sensie, bo on tam że on się mieszkał. Przeprowadził i wszyscy za nim chcą.
1: Tak.
0: No to by teraz wychodziło na to, że Polacy przejmą Chicago.
1: A nie, czekaj.
0: Chwila. Max. To już było.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna. DJ

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Poznań. Szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jaki jest szyfr do uśmiechniętego otwarcia roku szkolnego? Znajdziecie go wspólnie z dziećmi w ETC Swarzędz. Zapraszamy w sobotę, 5 września do emocjonującej, kreatywnej i interaktywnej zabawy Safe pełen skarbów. Od 12 do 18 na uczestników czekają zadania, zabawy oraz upominki ukryte w sejfie. Wypełnijcie 5 września misję pełne radości i wspólnie otwórzcie Safe pełen skarbów. Uśmiechnięty powrót do szkoły wspiera ETC Swarzędz.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: O czym ćwierkają ptaszki w Swadzimiu? O odświeżonym hipermarkecie Auchan!
13: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by rozwinąć skrzydła. Zostań orłem oszczędzania. Kupuj mięso na stoisku tradycyjnym i paczkowane ryby wędzone, a 40% wartości zakupów wróci na Twoje konto Skarbonka. A jeśli nie masz jeszcze konta Skarbonka, nic straconego. Załóż je i odbierz 50 zł na start. Oferta do 9 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam, jest 17. Ma być zdrowiej, bardziej roślinnie i z mniejszą ilością cukru. Nowe wytyczne dla szkolnych stołówek już obowiązują. Stąd w menu na przykład gulasz z soczewicy.
1: Robimy tradycyjnie, czyli soczewicę, tutaj akurat nie trzeba moczyć, ale przepłukać, ugotować. Sos przygotowujemy też na bazie pasaty pomidorowej, dodajemy warzywa. Do tego jeszcze też zawsze dodajemy surowe warzywa.
0: Mówiła pani Natalia, kierowniczka stołówki Szkoły Podstawowej 407. W Warszawie. Państwowa Inspekcja Sanitarna już zapowiada, że będzie kontrolować, czy stołówki uwzględniły nowe wymagania w jadłospisach.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Trwają zapisy na poznański maraton. Biegacze w tym roku pobiegną m.in. przez Stary Rynek. Ile osób zapisało się już na ten bieg?
3: Po ogłoszeniu trasy przybyło nam przez jeden dzień ponad 100 osób zapisanych, więc widać, że ta dynamika zapisów jest bardzo, bardzo dobra. Mamy już w tej chwili ponad 4,5 tysiąca osób zapisanych. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku ukończyło ten bieg niewiele, ponad 4 tysiące, więc te zapisy naprawdę idą w bardzo dobrym kierunku.
0: Mówił Filip Borowiak z POSIR-u. Tegoroczny maraton wystartuje 4 października. Na tych lekcjach nie ma sprawdzianów i nudnej teorii. Trwają zapisy do kolejnej edycji akcji Poznań uzależniony od profilaktyki. Czego będą uczyć się młodzi poznaniacy? O tym Przemek Wałczyński.
4: W planie są m.in. warsztaty o stresie, o cyberprzemocy czy o bezpieczeństwie w sieci. Będą również zajęcia survivalowe, ale także wydarzenia w kinie Muza i Teatrze Muzycznym. Szkoły mogą zgłaszać się jeszcze do 15 września, ale liczba miejsc jest ograniczona. Taki program kierowany jest do uczniów od 7 klasy podstawówki do 2 klasy szkoły średniej. Twórcy zakładają, że dzięki takiemu projektowi uda się uchronić młodych ludzi przed zagrożeniami, a z roku na rok przybywa uczniów, którzy biorą udział w tej akcji. Akcja w Poznaniu wystartowała 8 lat temu.
0: Do 21 września można zgłaszać kandydatury do drugiej edycji konkursu Poznańscy Koordynatorzy Wolontariatu. Konkurs wyróżnia pełnoletnie osoby wspierające i organizujące pracę wolontariuszy w mieście. Zgłoszenia przyjmowane są w 5 kategoriach, m.in. w placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych i środowisku akademickim. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystości podsumowującej konkurs. I na koniec tego flesza zaglądamy do Swarzędza i mieszkańcom przypominamy, do 18 września możecie głosować na projekty w budżecie obywatelskim gminy Swarzędz. Do wyboru jest 30 projektów. Wśród nich m.in. bezpieczna droga z Paczkowa do Łowęcina, modernizacja starej szkoły w Zalesewie na bibliotekę, klub seniora i harcówkę, czy budowa wiaty rowerowej przy szkole podstawowej numer 3 w Swarzędzu. Wszystkie projekty znajdziecie na stronie gminy.
5: Sprawdzisz?
2: Sprawdź!
5: Sprawdź!
2: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Wieczór w Poznaniu zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie jeszcze widzimy i słońce, i chmury, a na termometrach okolice 20 stopni. Po zachodzie słońca, który spodziewany jest o 19.37, zobaczymy 18 stopni, a w nocy 13. Jutro od rana na niebie i słońce, i chmury, a na termometrach w dzień zobaczymy 21 stopni. Może mocniej wiać, a synoptycy nie wykluczają niewielkich, przelotnych opadów deszczu. W piątek będzie cieplej, 23 stopnie, ale na niebie i chmury, i deszcz.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.

0: hity nam.
1: Chcesz tradycyjną rozgrzewkę przed zagadkową środą?
2: Poproszę.
1: Wypiłem, zrobiłem sobie dwie kawy, wypiłem półtora. Ile jeszcze kawy wypiję?
2: W ogóle, bo to już za dużo kawy dla ciebie.
1: Nie no, jeszcze ze trzy.
2: To było niemożliwe do zgadnięcia. Za chwilę zagadkowa środa w RMF Max, a tutaj Siwek i Borycka. Cześć!

0: Ina i Hot w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Gorąca zagadka na dziś brzmi tak. Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami.
0: I dziś? Przepraszam, to nie koniec?
2: Nie koniec. I ukryło się w małej kieszonce. Czyli nie jest to jakiś duży przedmiot. Co znalazł Maciek w plecaku?
0: Co znalazł Maciek w plecaku? Dzisiaj taka zagadka, na którą ja nawet odpowiedzi nie znam, bo mi Borycka nie chciała powiedzieć, więc zgaduję razem z wami, a wy wysyłajcie głosówki na Messenger RMF Max. I dziś musimy zgadnąć, bo Borycka jest tak zadowolona z tej zagadki, że musimy jej nosa utrzeć.
2: To co, jeszcze raz przypomnę?
0: Proszę
2: treść,
0: bardzo.
2: Żeby było łatwiej.
0: A wy wysyłajcie głosówki na Messenger RMF Max z propozycjami odpowiedzi.
2: Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek?

0: Hicier wakacji za nami, Temper City Self-Aware.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Chwila przerwy od bęgerów, bo czas przypomnieć dzisiejszą zagadkę, na którą przyszło już dużo potencjalnych odpowiedzi.
2: Maciek otworzył dziś plecak po raz pierwszy w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek w plecaku?
3: Z pewnością kanapka z serem z tamtego roku, tak jak w większości dzieci.
0: To znaczy rzeczywiście po 2 miesiącach wakacji z kanapka z serem mogłaby być obłe.
2: A częściowo długa i cienka. Ale nie, no to by była za prosta odpowiedź, no jakby kochani.
0: Oczywiście, że byłaby za prosta.
4: Była to gumka do zmazywania.
2: To jest fajne.
0: To mi się spodobało, bo ja przypominam, że ja cały czas odpowiedzi nie znam i jak ja usłyszałem gumkę, to patrzę na Borycką, mówię, to na pewno jest to.
2: Otóż nie.
0: Otóż nie.
5: Ja znam odpowiedź, dzień dobry, odpowiedź to nożyczki, pozdrawiam wszystkich Little Boyów i wszystkie Sigmy.
2: Również
0: dołączamy się oczywiście do pozdrowień i informujemy, że odpowiedź jest bardzo błędna.
2: Ale też jakby miałoby to sens.
6: Maciek wyciągnął flet z plecaka.
2: No i tutaj mogę podpowiedzieć, że jesteśmy trochę bliżej, bo ten przedmiot ma związek z muzyką.
0: To przypomnij zagadkę i czekamy na kolejne głosówki.
2: Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami. I ukryło się w małej kieszonce. Co to jest? RMF Max. Reklama.

0: Polska.pl.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Lugoń, ulica Armii Poznań 37.
2: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
4: To auto wciąż tu stoi?
5: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
4: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Kapral Car 515 111 111. 515 111 111. Legalna stacja demontażu Kapral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Kapral Car 515 111 111.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Gibbs, Ego i For Money. To oni w numerze Ostatni Dzień Lata. Jest 17:32, a my mamy dla was finał zabawy w zagadkową środę.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Emocje po prostu sięgały tutaj zenitu, bo ja naprawdę bardzo chciałam, żeby ktoś tę zagadkę zgadł. Ale
0: bardzo
2: czy tak
0: chciała.
2: Się stało, to za chwilę się przekonamy. Póki co zagadkę przypomnę. Maciek otworzył dziś plecak po raz pierwszy w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek w plecaku?
0: I teraz uwaga, bo ku naszej uciesze jedna odpowiedź pojawiała się wyjątkowo często.
3: Maciek wyciągnął harmonijkę.
4: Harmonijka.
5: Harmonika.
0: I to jest niepoprawna odpowiedź! Bardzo się cieszę.
2: Ale my wiemy, co tam się... Jakby chat GPT proszę odłożyć.
0: No
2: przy
0: właśnie.
2: Tej zagadce.
0: Bo
2: proszę
0: my też
2: odłożyć.
0: Sprawdziliśmy, co wypluwa chat GPT, kiedy się go o to zapyta. I najpierw flet, a jak mu się powie tą podpowiedź naszą, czyli że związane z muzyką, to wypluwa harmonijkę. Także my wiemy, co zrobiliście. My wiemy.
2: My wiemy. Ale są też inne odpowiedzi.
0: Na szczęście.
4: Ja myślę,
6: prawdopodobnie
4: że w plecaku
6: to będą
4: były zaginione, poszukiwane przez całe wakacje słuchawki.
7: Ladies and gentlemen, we got them.
2: Tak jest! Z naprawdę bardzo dużej ilości odpowiedzi, jakie do nas dzisiaj przyszły, dwie były poprawne. Chodzi o słuchawki, częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami. Takie słuchawki na kablu, więc wiem, że to teraz nie przychodzi pierwsze do głowy, ale tak było.
0: No i niesamowite jest to, bo Borycka do ostatniej chwili nie wierzyła, że ktoś rzeczywiście to zgadnie, ale miała wielką nadzieję, więc gratulujemy tym, którym Yay! Się udało i zachęcamy do tego, żeby doczekać kolejnej środy, bo zagadkowa środa oczywiście, że wróci.

0: Właśnie zrobiłam falkę rękami. Jej! Środa to mała sobota przecież. Tame Impala w RMF Max i Dracula.
1: Justyna Borycka ma imprezę, zapraszam was na nią oczywiście również, a tak. W międzyczasie możemy się dowiedzieć, jaka będzie pogoda, bo za chwilę najświeższa prognoza, a zaraz później puścimy wam Black Eyed Peas z hiciorem I Got a Feeling.
0: Ekstra.
1: Co, lecimy. Stęskniłaś się za tym numerem, co? Mm-hmm. No to proszę bardzo, zaraz będzie. I za 21 minut 18. Reklama.
2: Paweł?
3: Mhm.
2: Powiedz coś po logistycznemu.
3: Spedycja wiedzy, transport kompetencji, dobra praca. Masz w tym biznes.
2: Czyli co?
3: Jak to co? Studia w Wyższej Szkole Logistyki.
2: Zapisz się na studia.
3: WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Poznań. Szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
7: X-Demon Poznań prezentuje White Revolution. Biały wystrój klubu, przebrania, konfetti i wiele, wiele innych. O najlepsze wyselekcjonowane dźwięki zadbają nasi rezydenci.

0: Poznaniu. Dress code white mile widziany. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
2: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków. Niedziela, 6 września, godzina 17:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Poznań 93 i 5 FM.
10: Wieczór w Poznaniu zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie jeszcze widzimy i słońce, i chmury, a na termometrach okolice 20 stopni. Po zachodzie słońca, który spodziewany jest o 19:37, zobaczymy 18 stopni, a w nocy 13. Jutro od rana na niebie i słońce, i chmury, a na termometrach w dzień zobaczymy 21 stopni. Może mocniej wiać, a synoptycy nie wykluczają niewielkich, przelotnych opadów deszczu. W piątek będzie cieplej, 23 stopnie, ale na niebie i chmury, i deszcz.

0: Hej, ho! I tak się leci właśnie z RMF Max. Za 4 minuty będzie 18, kanał nadawczy już dobiega do końca, także my się z Siwkiem żegnamy. Justyna Borycka, Michał Siwek, dzięki za dziś.
1: Dziękujemy pięknie, już zaraz antenę przejmuje Graba i on ma zadanie wsparcia tych, którzy jeszcze w robocie i tych, którzy dopiero z niej wracają, a ci, którzy już po robocie, to się sami muszą jakoś wesprzeć, ale wciąż mogą zostać z RMF Max.
0: Warto, będzie dużo bangerów. Bawcie się dobrze.
2: Max. Reklama.
3: Ulubiona kuchnia?
4: Wiadomo, włoska.
3: Lody?
4: No, włoskie.
3: Wakacje?
4: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
3: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
4: Fantastycznie!
3: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
5: Dzień dobry! Znowu to samo auto?
6: Tak, znowu coś się zepsuło.
5: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
7: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. 515 111. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515 111 111. Powtarzam, 515 111 111.
8: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
4: Jeden z najbardziej uznanych artystów europejskiej sceny elektronicznej, Ale Farben, po raz pierwszy pojawi się w X-Demonie w Poznaniu. Autor hitów takich jak Please Tell Rosie, Buddy Talk oraz Freedom. Razem z nami już w sobotę 12 września na żywo. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Poznań 93,5 FM.
12: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Kierowcy zapłacą więcej za przejazd autostradą A2. Od 11 września przejazd 150-kilometrowym odcinkiem między Nowym Tomyślem a Koninem będzie kosztował 123 zł, czyli o 3 zł więcej niż dotychczas. Trasa została podzielona na 3 50-kilometrowe fragmenty. Za każdy z nich będzie trzeba zapłacić 41 zł. Odcinek między Świeckiem a Nowym Tomyślem pozostanie bez zmian. Dzieje się na placu budowy nowych bloków komunalnych w Poznaniu. Ruszyła inwestycja przy ulicy Kopanina. Kto tam zamieszka? O tym Przemek Wałczyński.
13: W miejscu, w którym nie tak dawno stały stare, odstraszające swoim wyglądem baraki, powstaną nowoczesne bloki, a w nich ponad 160 mieszkań. Inwestycja obejmie także budowę placu zabaw, parkingów, miejsc dla rowerów czy wind i udogodni dla osób z niepełnosprawnościami. To jedna z większych inwestycji ZKZL-u. Przygotowania do niej trwały już od 4 lat, a wszystko ruszyło z kopyta dzięki środkom z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja w 3 nowe budynki ma zwiększyć liczbę mieszkań komunalnych w Poznaniu. Prace pochłoną łącznie blisko 55 milionów złotych i mają potrwać około 20 miesięcy.
12: Lokalni radni mają być wspierani przez miejskich radnych Koalicji Obywatelskiej. Wsparcie zadeklarował też były wiceprezydent Poznania.
14: Dobre decyzje dla miasta rodzą się właśnie podczas rozmów z mieszkańcami, także z radami osiedli. Miałem tego niejednokrotnie okazję doświadczać działając w samorządzie. Wiele tych inwestycji właśnie rodziło się poprzez rozmowę. Na podstawie tego radni, my wszyscy, którzy jesteśmy i będziemy zaangażowani w tego typu działania, możemy określać następnie priorytety, finansowanie, czyli te wszystkie elementy, które są istotne, ponieważ powstawanie budżetu miasta na rok 2027 nie zaczyna się wyłącznie w gabinetach.
12: Mówił były wiceprezydent Mariusz Wiśniewski. Radni mogą zgłaszać swoje poprawki do projektu budżetu, który zgodnie z przepisami przygotowuje prezydent miasta, a radni KO mają większość w poznańskiej radzie. Wyjeżdżamy coraz dalej, a o siebie musimy dbać coraz lepiej. Im bliżej jesieni, tym bardziej rozkręca się sezon na egzotyczne podróże, a specjaliści podpowiadają, że to idealny czas, aby pomyśleć o szczepieniach przeciwko niewystępującym u nas chorobom.
10: Jednak ta świadomość wzrasta i rzeczywiście pacjenci pytają, dopytują, przygotowują się zawczasu też nie tylko o spakowaniu najpotrzebniejszych rzeczy, ale o odpowiednim przygotowaniu się, czy o szczepieniu myśli.
12: Mówił lekarz Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imienia Raszej w Poznaniu. I na koniec tego flesza jeszcze info dla kierowców w Poznaniu. Przygotujcie się na utrudnienia. We wtorek ruszy remont nawierzchni w rejonie skrzyżowania ulicy Piątkowskiej i Alei Solidarności. Kierowcy nie przejadą Piątkowską na wprost od ulicy Trójpole w kierunku Szydłowskiej. Nie będzie również możliwości skrętu z Alei Solidarności w południową część Piątkowskiej. Utrudnienia mają potrwać do pierwszej połowy października.
15: Będzie ładnie?
16: Za chwilę pogoda w RMF Max.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Warto wyjść na spacer, macie jeszcze na to trochę czasu. Słońce zajdzie o 19.37. Po zachodzie na termometrach zobaczymy 18 stopni. W nocy zachmurzenie małe, termometry pokażą 13 stopni, a jutro maksymalnie 21. Jutro, podobnie jak dziś, możemy spodziewać się i słońca, i chmur, choć synoptycy nie wykluczają niewielkich przelotnych opadów deszczu. Według prognoz na najbliższe dni popada w piątek. Wtedy na niebie pojawi się też więcej chmur, ale będzie cieplej.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
19: Jak mówiły nasze babcie, jeśli wrzesień z pogodą się zaczyna, to zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. A jak będzie padać, to co? No zobaczymy, jak będzie. To dopiero początek tak naprawdę tego pięknego miesiąca. Przemek Grybowski, witajcie. Już po pierwszym dniu w szkole, jak tam było uczniaki, teraz już na relaksie, graba z wami wasze ulubione hity i fajne nagrody.

apatyczny. Fajnie, że słuchasz RMF Max, właśnie ty, Rosy, Bruno Mars. Mówiłem wam o nagrodach. Dzisiaj też będę miał do was bilety na balet w strefie 57, Przytkowice, koło Krakowa. RMF Max zaprasza 12 września. No tam naprawdę zacny line-up, w szczególności dla fanów polskiej muzyki na żywo. Kaśka Sochacka-Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska i inne gwiazdy. Wejściówki będą do wzięcia dzisiaj. Proszę zapamiętać numer SMS 3001. Na pewno się przyda. Ale teraz kolejna nowość jeszcze z poczekalni listy Hobbenz. Wracają nasi przyjaciele z Berlina, to ekipa Fastboy, ich Music Sounds.

0: Ale zrobili nam tutaj fajny klimat w drodze do domu i po pierwszym dniu w szkole, prawda? Post Malone, Sway Lee, Sunflower, za chwilę Iman i przypomnę wam remix słynnego Don't Be So Shy. No i dzisiaj też będę miał dla was bilety na 12 września do strefy 57. Kto chce na Darię ze Śląska Zalewskiego i inne gwiazdy? Kogo chcesz zabrać i dlaczego? Możesz pisać SMS-owo na 3001, koszt jak zwykły SMS, albo daj znać na Messengerze RMF Max 3001. Czekam na was.
1: Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

My Body Isn't Ready to mistrz muzycznych sentymentów Somber w RMF Max. Słuchajcie, nie chciałbym was tutaj zanudzać niczym wujas w niedzielę przy obiedzie, ale dzisiaj jest bardzo ważna rocznica. To właśnie dzisiaj. Swoją rocznicę ma jeden z największych polskich filmów historycznych, czyli Potop Jerzego Hoffmana. Wszedł na ekrany 2 września w roku 74. No pół wieku strzeliło, a Kmicic nadal ma w Polsce naprawdę sporą rozpoznawalność, może nawet wyższą niż niektórzy influencerzy. No i dokładnie też 14 lat wcześniej, również 2 września, premierę mieli Krzyżacy. Ten film trafił do kin w roku 1960. Wygląda na to, że 2 września był kiedyś wyjątkowo dobrym dniem dla polskich superprodukcji. No kiedyś Potop i Krzyżacy, no to było obowiązkowo, prawda? W święta jak rodzinka się zbierała. Dzisiaj to wiadomo, Kevin sam w domu. A podobno ma być kolejna część, nie wiem czy słyszeliście, ale jeszcze nie na te święta.

0: ten numer wbija fotel. No mnie akurat dzisiaj nie wbiło, bo tutaj na stojąco bujam się do bitów Alana Walkera, ale ci, którzy jadą z RMF Max, no może rzeczywiście kogoś wbiło w fotel, tylko proszę tam za mocno nie wciskać gazu, kiedy rozpędza się Alan Walker i Ava Max w numerze Fate. Gdzie skończą dzień na liście Hot Bands i w ogóle gdzie skończą tydzień? Sprawdzimy, to po godzinie 20 głosujecie na rmfmax.pl za chwilę. Niedawna jedynka, DJ Goja, Jason Derulo, Mi Chico, sprawdzimy też co w pogodzie.
1: Reklama.
2: Liceum Technikum za tobą? Może teraz logistyka? Myślisz, że to tylko praca w magazynie? No nie, nieprawda. 8, kawa, 9:15, projekt logistyczny z ekipą. 12:30, zajęcia. No ale takie coś jest serio, do czegoś przydadzą. 19, Poznań na pełnej, miasto żyje, a ty razem z nim. I nagle okazuje się, że studia to nie tylko kierunek. To twój wybór, jak chcesz żyć. WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
5: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Poznań. Szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
7: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.
12: Warto wyjść na spacer, macie jeszcze na to trochę czasu. Słońce zajdzie o 19:37. Po zachodzie na termometrach zobaczymy 18 stopni. W nocy zachmurzenie małe, termometry pokażą 13 stopni, a jutro maksymalnie 21. Jutro, podobnie jak dziś, możemy spodziewać się i słońca, i chmur, choć synoptycy nie wykluczają niewielkich przelotnych opadów deszczu. Według prognoz na najbliższe dni popada w piątek. Wtedy na niebie pojawi się też więcej chmur, ale będzie cieplej.

0: zabierz mnie właśnie tam. No, gdzie chcielibyście być dzisiaj albo jutro, zamiast pracy albo szkoły? Może ponownie na wakacjach na biwaku przy ognisku. Kaigo i jego Take Me Back, a ja zabieram was na imprezy. Po 19 będą do wzięcia moje bilety do strefy 57 na 12 września na fajną imprezę z gwiazdami na żywo. Tak więc słuchajcie, RMF Max, teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Planujemy imprezowo tydzień. Witajcie w RMF Max Poznań. Artur Fiałkowski, zapraszam. Najbardziej interesujące koncertowe wydarzenie tego tygodnia to bez wątpienia Ersteletnie Brzmienia. Festiwal wraca do Poznania w piątek i w sobotę na scenie. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich na Placu Marka od 17 wystąpią takie gwiazdy jak Vito Bambino, Brodka grająca Grande, Ralf Kamiński, Julka Wieniawa. To line-up piątkowy, a sobota to Kaśka Sochacka, Mrozu, Grzesiek Turnau z orkiestrą czy bracia Kasperczyk. Albo Babielato. Również interesująco zapowiada się nadchodzący weekend w klubie X-Demon. Piątek to impreza w klimatach trensowych, natomiast sobota to już wieczór z wyjątkową gwiazdą. Twórca hitów Pump It Up wpada do Poznania. Będzie to Denzel i to jego gościnny występ usłyszycie w noc sobotnią. Polski Gaz to z kolei impreza klubu Czekolada w sobotę wieczór. Tylko polski rap. Jeśli tęsknicie za takim klimatem, wpadajcie od 23:00. Gra OKY.
2: Reklama. Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Jeden z najbardziej uznanych artystów europejskiej sceny elektronicznej, Ale Farben, po raz pierwszy pojawi się w X-Demonie w Poznaniu. Autor hitów takich jak Please Tell Rosie, Buddy Talk oraz Freedom. Razem z nami już w sobotę 12 września na żywo. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Jakie są potrzeby mieszkańców poznańskich osiedli? Lokalni radni mają zyskać wsparcie miejskich radnych Koalicji Obywatelskiej. Chcemy rozmawiać ze wszystkimi, żeby najpilniejsze potrzeby zostały uwzględnione w przyszłorocznym budżecie miasta, mówią politycy.
6: Taki cały, bym powiedział, cykl konsultacji związany z potrzebami lokalnymi. Jeżeli chodzi o 42 dzielnice, czyli rady osiedli, ci społecznicy, czyli radni dzielnicowi, osiedlowi, którzy są najbliżej marzeń, potrzeb mieszkańców poznanianek i poznaniaków, no mogli tutaj podzielić się na tych spotkaniach głównie z radnymi miejskimi, z tymi potrzebami, które później przedłożyć, aby te zadania zostały uwzględnione w budżecie.
5: Mówił szef struktur KO w Poznaniu Bartosz Zawieja. Znany dyrygent, szefem poznańskiej opery. Rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Teatru Wielkiego w Poznaniu. Kogo wybrała komisja, to sprawdził Przemek Wałczyński.
7: Najwięcej punktów zdobył Adam Banaszak, dyrygent, pedagog i menedżer kultury. W przeszłości pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego w Łodzi, kierownika muzycznego opery wrocławskiej, ale lista instytucji, z którymi współpracował, jest znacznie dłuższa. Artysta ma także spory dorobek, zarówno klasyki operowej, jak i baletu. Na stanowisku zastąpi dotychczasową wieloletnią dyrektor poznańskiej opery Renatę Borowską-Juszczyńską. Komisja konkursowa najlepiej oceniła program nowego dyrektora. Swoją funkcję Adam Banaszak ma pełnić przez 5 najbliższych sezonów.
5: Spotkania i warsztaty z ekspertami z różnych dziedzin, dużo pytań, a przy okazji dobrej energii. W Poznaniu odbędzie się festiwal Młodosfera. To impreza skierowana do studentów.
8: Stawiamy totalnie na to, żeby młodzi zadawali pytania, żeby nie zgadzali się, dopytywali i właśnie będą mieli okazję porozmawiać z osobami, które na co dzień znają z telewizji, z mediów społecznościowych, z uniwersytetu właśnie, z samorządu. Będą panele, ale raczej tak na luźno. Zawsze będzie przewidziany czas na pytania właśnie od młodych.
5: Mówił organizator Patryk Krawczyk. Imprezę zaplanowano od 11 do 13 września na terenie kampusu UAM na Morasku. Wstęp jest wolny, ale wcześniej trzeba się zapisać na stronie wydarzenia. I na koniec tego flesza. Po kilkunastu latach przerwy biegacze pobiegną przez poznański Stary Rynek. Znamy trasę tegorocznego maratonu. Będzie sporo zmian, a tym, co się nie zmieni, będzie miejsce startu i mety.
9: To będzie dla wielu biegaczy nowością, chyba że ktoś biega z nami już naprawdę od bardzo, bardzo dawna. Przy naszej trasie lub na naszej trasie znajdą się takie miejsca jak Stary Rynek. Tutaj powracamy po 18 latach, więc naprawdę bardzo dawno temu maratonu nie było na Starym Rynku. Będziemy biegli wzdłuż Cytadeli, Aleją Armii Poznań i tutaj też po wielu latach wracamy w to miejsce.
5: Mówił Filip Borowiak z Posiru. Tegoroczny maraton wystartuje 4 października.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
5: noc w Poznaniu zapowiada się pogodna i z zachmurzeniem małym, a słupki rtęci spadną do 13 kreski. Jutro rano przywita nas słońce, ale jeszcze przed południem zacznie przybywać chmur w Poznaniu i one zostaną z nami do wieczora, a synoptycy nie wykluczają przelotnych opadów. Na termometrach zobaczymy 21 stopni. W piątek 23, ale na niebie zdecydowanie więcej chmur i opady deszczu też są możliwe, a weekend z przelotnymi opadami deszczu, a na termometrach do 20 kresek.
1: Hej, cześć, witajcie po 19:00. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Od 20:00 lista Hobbands. W tej godzinie będę miał dla was bilety do strefy 57 na kolejną mega imprezę na żywo. Warto zapamiętać numer SMS-y 3001. Na pewno się przyda. Za chwilę Dua Lipa, a teraz Topiki, Becky G. Bez wątpienia hicior ostatnich tygodni, czyli Sorry Papi.

Bujają nas w RMF Max, Gips, Kokon i Jonathan, ty masz. A dzisiaj mamy jeszcze Światowy Dzień Kokosa, tak? Jest taki w kalendarzu. I to jest taki magiczny owoc, bo daje wodę, mleczko kokosowe przecież daje, daje olej, daje miąższ, a z włókien to robi się nawet liny i maty. Ja podpowiem, jak nie macie kokosa teraz w domu, to może macie gdzieś tam schowane w kuchni wiórki kokosowe. Ja też tak kiedyś wyjadałem i jak były potrzebne, to akurat nie było, naprawdę przyznaję się. To ja teraz odgrabę w RMF Max numer, który jest moją jedynką tego tygodnia. Przy tym latam, mam nawet ciarki, Swedish House Mafia, Lekeli, pięknie to leci. Happiness is so sad.

Do przebojowe wakacje, jego Zokaria w RMF Max. Za chwilę coś dobrego od Sean Paula, czeka też Meduza. A ja czekam na wasze SMS-y. 3001, można pisać również na Messengerze RMF Max. Kto chce z nami na kolejny balet w strefie 57? Już 12 września na żywo. Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki i Normalni Ludzie. MK i ekipa RMF Max też na miejscu. Kto chce być tam razem z nami? Kogo chcesz zabrać i dlaczego? Daj znać SMS-owo na 3001. Koszt jak zwykły SMS możecie pisać również na naszym Messengerze.

0: i takie nuty już we wrześniu w RMF Max. Cześć, Iwona.
1: Witam.
0: Ty też chciałabyś na 12 września do strefy 57?
1: Jak najbardziej.
0: Przede wszystkim na Zalewskiego akurat tego dnia?
1: Przede wszystkim, ale inni wykonawcy też jak najbardziej.
0: No Kaśka Sochacka, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, tak. Rogucki, normalnie ludzie, MK. Słuchaj, podobno w tym miesiącu ktoś wchodzi w 18 lat. Kto to jest?
1: Tak, to jest mój siostrzeniec. 18 września kończy 18 lat.
0: I chcesz go zabrać?
1: I chcę go zabrać. Byliśmy już na łajcie, właśnie w strefie, okay. No rewelacyjnie, także no chciałabym zrobić.
0: Rozumiem. Taką jak ma na imię nasz jubilat, prawie już dorosły?
1: Tomek.
0: Słuchaj, Iwona, zaśpiewaj tylko 100 lat po japońsku dla Tomka i masz te bilety.
1: Jakałaki? Jakałaki!
0: No, ja nie wiem, czy to poprawnie, ale... Jakałaki to you! Może być. Jakałaki to you. Nie wiem, co my teraz zaśpiewaliśmy. Iwona, oczywiście masz podwójny bilet na ten balet w strefie 57. Bawisz się tam na 18. Tomka, to na pewno będą niezapomniane urodziny. Kogo pozdrawiasz?
1: Super. Pozdrawiam Tomka, pozdrawiam syna Pawła. No, pozdrawiam wszystkich i słuchaczy RMF. No i oczywiście wszystkich
0: Max.
1: Wykonawców.
0: Dziękuję bardzo.
1: Tego dnia.
0: Ale ty jesteś super ciocia, naprawdę. Ciocia na maksa. Ciocia, no to dla ciebie jeszcze nasza fajna nowość. Liwka śpiewa teraz. Poza tobą nic, miłej zabawy. Cześć.
1: Super, dzięki, cześć. Pa.
2: To jest nowość RMF.

0: teraz może wybory Miss nie są już tak popularne jak kiedyś, chociaż wciąż się odbywają, za to w Stanach, no to wciąż każda dziewczyna chce być Miss, przynajmniej swojego stanu. Tutaj kawałek o Miss Alabamy. Alabama ten, bo ona ma po prostu 10 na 10, Moonlight i Fordo. No ile im dajecie? Kto daje przynajmniej 9 na 10? Za chwilę numer 10 na 10 na pewno. David Guetta i Alok, ich Run, Run, River. Sprawdzimy też, co czeka nas w pogodzie.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: dniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: I po reklamie.
7: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna i z zachmurzeniem małym, a słupki rtęci spadną do 13 kreski. Jutro rano przywita nas słońce, ale jeszcze przed południem zacznie przybywać chmur w Poznaniu i one zostaną z nami do wieczora, a synoptycy nie wykluczają przelotnych opadów. Na termometrach zobaczymy 21 stopni. W piątek 23, ale na niebie zdecydowanie więcej chmur i opady deszczu też są możliwe. A weekend z przelotnymi opadami deszczu, a na termometrach do 20 kresek.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: rozkręci w RMF Max. Nasza taneczna nowość, Silva Bumpa, nowy DJ, nowy wykonawca i tak naprawdę stary hicior w nowej wersji On Tonight. Czeka też na wasze głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Co się wydarzy dzisiaj? Za kilka chwil zaczynamy nowa dziesiątka i także premiery kawałki, których jeszcze tutaj nie było.
1: Zaglądamy do tego, co z wolnym czasem można zrobić w naszym mieście. Witajcie w RMF Max Poznań, Artur Fiałkowski. W tym tygodniu w kinach nowe tytuły to Gwiazdozbiór psa Ridleya Scotta w obsadzie m.in. Margaret Qualley czy Josh Brolin. Postapokaliptyczna historia o świecie po pandemii. Jeśli lubicie takie filmy, na pewno ciekawa opcja. Gorzkie święta, nowy film Pedro Almodovara to dramat z elementami komedii, a Sunny Dancer to z kolei młodzieżowy dramat raczej dla młodszych widzów. W tym tygodniu mocno koncertowo dzieje się w weekend na terenie MTP. W ten weekend 4 i 5 września Erste Letnie Brzmienia i masa dobrej polskiej muzy granej na żywo przez takich artystów jak Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, Brodka, która przypomni projekt Granda, Grzesiek Turnau z orkiestrą symfoniczną też pojawia się w line-upie. Będzie grubo, więc jeśli jeszcze nie macie wlotek, wciąż są do wzięcia, zarówno w piątek, jak i sobotę na placu Marka. Koncerty zaczynają się od 17.
2: Reklama.
3: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
4: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków. Niedziela, 6 września, godzina 17:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
9: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.
0: No teraz po 20 to już zaczynamy mówić sobie dobry wieczór oficjalnie. Taki czas, to już wrzesień. Przemek Grabowski z wami, fajnie, że jesteście. Witajcie po pierwszym dniu w szkole. Właśnie jak było, możecie pisać, komentując swoje ulubione hity na liście Hot Bands rmfmax.pl. Będą fajne premiery w tej godzinie, a zestawienie otwiera Robin Schulz, jego Better Times.

0: Jest house, jest także piano house, taki podgatunek. No tutaj fajne piano house'y. Nasza premiera tego tygodnia w RMF Max. Nowi wykonawcy, Warriner i Lorin w numerze Let Me Forget. To był ich pierwszy przebojowy raz i wydaje mi się, że na pewno nie ostatni. Sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. Za chwilę Axwell. Teraz nasza ekipa na ostatni dzień lata. To ich kawałek. Gibbs, Ego i For Money. Dzisiaj miejsce 9. RMF Max.
1: Numer 9.

Większą miłością zawsze pozostawała muzyka house, no i słychać tutaj inspirację. Axwell na 8, Whatever Turns You On. Axwell to przecież członek Swedish House Mafia i na pewno mógłby wybrać się na solową trasę, tak jak DJ Sony Fodera. To wielka gwiazda u siebie w Wielkiej Brytanii i tam szykuje taką DJ-ską trasę. Ostatnie występy bardzo szybko się wyprzedały. Mam dla was kolejną house'ową nowość. Sony Fodera i jego świeża nuta śpiewa Libianka w numerze Let Me Be In Your Arms.

0: czeka na jego powrót do Polski. Będzie na festiwalu Open Air w przyszłym roku. Ogłoszono go jako headlinera. No i wrócił nam do zestawienia listy Hot Bands. Nasza nowość dzisiaj w środę. Tame Impala zdebiutował na miejscu 7. Kiedy jedynka? Może jeszcze w tym tygodniu, może nawet jutro. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur, Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
5: X-Demon Poznań prezentuje White Revolution. Biały wystrój klubu, przebrania, konfetti i wiele, wiele innych. O najlepsze wyselekcjonowane dźwięki zadbają nasi

0: Poznaniu. Dress code white mile widziany. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
0: Poznań 93 i 5 FM.

kto jest popularnym polskim DJ-em? No można powiedzieć, że na przykład Trips. No to Griffin jest takim Tripsem w Stanach Zjednoczonych. Griffin i Bunt, nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. World Away. No i jest bardzo blisko debiutu. Może jutro. Kto mu pomoże? rmfmax.pl. Za kilka chwil, na czwartym, Armin Van Buuren, jego Everlasting. Potwierdzono, że Armin zremiksuje słynne Tokas Miracle fragment. No czekamy na ten beat. Armin już też czeka, a pierwszą piątkę otwiera nam dzisiaj Dawid Podsiadło, jego Na Błysk.

0: Czy słychać tu We Are The People od grupy Empire Of The Sun? No może trochę. Jest na pewno pewna inspiracja. Tylko czy nie za dużo. Lucky Ones to tytuł, wykonawcy to Topic i Carte Blanche. To nasza premiera ostatnich dni, która czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera uwielbiana przecież Zalia, Tylko Kochaj Mnie. Tylko miejsce trzecie.
1: RMF Max 3, numer 3.

0: poznajcie nowego wykonawcę. To reprezentant nowej szkoły muzyki tanecznej D.O.D. Śpiewa do niego Easy Bizu. W tym tygodniu polecam wam ten beat Careful. Czeka na wasze głosy także teraz na rmfmax.pl. Być może już jutro będzie dla niego wolne miejsce w zestawieniu. Na miejscu trzecim w środę Zalia, Tylko kochaj mnie. Na drugim Toby Romeo, jego roztańczone Fly High. A na miejsce pierwsze wraca wiralowy hicior. Kojarzycie już nie tylko z TikToka. Była w wakacje wersja Lumixa. No i jest ta wersja przyjaciół z ekipy Temper City. Nasza nowa jedynka Self Aware.
1: RMF Max. RMF Max. One. One. One. One.

0: No i pięknie Temper City wskakują na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrymi kawałkami, nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Środa to dobry moment, by planować weekend. Zapraszam, Fiołas z tej strony. Zaglądamy do imprezowego rozkładu jazdy. Przed nami weekend żegnający wakacje w klubie Tama. Podczas pierwszej piątkowej części gra Kilarska i Blue Softscore. Natomiast w sobotę Indecorum i Jakub. Również interesująco zapowiada się nadchodzący weekend w klubie X-Demon. Piątek to impreza w klimatach trensowych, natomiast sobota to już wieczór z wyjątkową gwiazdą. Twórca hitów Pump It Up wpada do Poznania. Będzie to Denzel. I to jego gościnny występ usłyszycie w noc sobotnią. Najbardziej interesujące koncertowe wydarzenie tego tygodnia to bez wątpienia Ersteletnie Brzmienia. Festiwal wraca do Poznania w piątek i w sobotę na scenie. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich na placu Marka od 17 wystąpią takie gwiazdy jak Vito Bambino, Brodka grająca Grande, Ralf Kamiński, Julka Wieniawa. To line-up piątkowy, a sobota to Kaśka Sochacka, Mrozu, Grzesiek Turnau z orkiestrą czy bracia Kasperczyk. Koncerty, przypomnę, startują o 17.
2: Reklama.
3: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak wyszło.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
11: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się! W autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: I po reklamie.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

Wspomnienia lata na wrzesień, Edward Maja i jego Still Your Love w RMF Max. No tak, jeszcze nie zaczęła się ta astronomiczna jesień, choć mamy wrzesień i wakacje są za nami. To lato potrwa jeszcze przecież przez 3 tygodnie, tak więc sandałów jeszcze oficjalnie nie chowamy, w szczególności, że sprawdziłem, naprawdę szykują się fajne dni we wrześniu. No może nie o tej porze, wiadomo, że teraz to już odpowiednio chłodniej. We wrześniu to trzeba mieć zawsze plan B na rano i na wieczór. A teraz plan A na plażę, bo to taki plażowy kawałek od ekipy Jubel w RMF Max i Ocean House.

0: mówię tak, nie mówię nie. Można tak odpowiedzieć na trudne pytanie w szkole. Jak tam po pierwszym dniu z okazji powrotu do szkoły mamy dla was nowy quiz na rmfmax.pl. Ile pamiętasz ze szkolnych lat? Jest na przykład takie pytanie, który z przedmiotów jest związany z poznawaniem map państw i kontynentów. Historia, fizyka czy geografia? No, człowiek chciałby zaznaczyć, że geografia, no ale przecież historia to także trochę też. Może to jakieś podchwytliwe, ja nie wiem. Dajcie znać, rmfmax.pl. Tam możecie sobie zrobić bardzo szybko nasz nowy quiz. A za chwilę w głośniku wieczorowo Alok i Jennifer Lopez. Nasza nuta Everything is Fine.
1: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
3: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Z tej strony Asia.
13: Tu Ola i Jarek.
14: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
15: Cześć, tu Oskar Cyms.
16: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF1.

Hej, hej, Daria Zawiałow, wieczorowo w RMF Max. Hej, hej, czy wiecie, kto dzisiaj świętuje swoje urodziny? Ja jestem w szoku, że ma już tyle lat. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi aktor Keanu Reeves. Przeszedł na świat 2 września w roku 64, czyli kończy 62 lata. Jak to możliwe, że Keanu Reeves ma już 62 lata? No chyba nie czuć, na pewno wydaje mi się nie widać i to może być powód, żeby przypomnieć sobie Matrixa. Chociaż znam takie osoby, które nie widziały jeszcze Matrixa, naprawdę, no to przecież pozycja obowiązkowa. Niektórzy twierdzą, że dzisiaj to właściwie żyjemy w tym Matrixie. No to posłuchamy sobie Swedish House Mafia teraz w tym Matrixie. Wait so long.

Nasz muzyczny płaczek Somber, jego My Body Isn't Ready w RMF Max. Słuchajcie, jak tam wasze niebo? Widać gwiazdy, czy dzisiaj zachmurzone? Bo wrzesień to świetny miesiąc na obserwowanie Andromedy. Przy ciemnym niebie galaktykę można dostrzec nawet bez teleskopu, a patrząc na nią widzimy światło, które leciało do nas 2,5 miliona lat. 2,5 miliona lat, tak więc... Co to stresy, czy jutro zdążymy na ósmą? Naprawdę, nie przejmujcie się. Dla tych, co powoli pakują się na jutro, Oskar Cyms w RMF Max.

0: Sorry, Papi Topik i Becky G. No sorry, ja już lecę, ale wracam do was jutro z hitami, z biletami też. Jutro po 18 będę miał dla was wyjściówki na 12 września na fajne koncerty w strefie 57. Będą nowości i o 20 kolejne wydanie listy Hot Bands. Sprawdzajcie nowości, wasze ulubione hity. Głosujecie na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, słyszymy się jutro. Miłego wieczoru, udanej nocy, miłego dnia, smacznej kawusi i w ogóle wszystkiego naj, naj, naj. Cześć!
1: Reklama.
2: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
3: Zgarniasz 15
2: tysięcy złotych!
4: Ja nie mogę!
2: Zasady Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: I po reklamie.
12: Z tej strony Krzywu.
13: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
14: Hi, this is Denzel.
15: Hey yo, this is Eminem.
13: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mir i szóz. Nie zmieściły to walizki się nawracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok